Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Tak minął tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Kolejowy klimat wraca na dobre do Pleszewa. Na terenach pokolejowych u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej wielofunkcyjne Centrum Rozwoju nabiera finalnych kształtów. Trwają prace we wnętrzach, a my poznajemy kolejne szczegóły tego miejsca.
2: Są już nazwy dwóch najważniejszych obiektów. Hotel będzie nosił nazwę Peron Trzeci, a restauracja Pełną Parą. I co ważne, z restauracji będą mogli korzystać nie tylko hotelowi goście, ale wszyscy mieszkańcy Pleszewa i odwiedzający miasto goście. Nazwy nie są przypadkowe, to ukłon w stronę kolejowej historii miasta i wąskotorówki, która od lat jest jednym z symboli Pleszewa, a kolejowych akcentów będzie jeszcze więcej. Właśnie poznaliśmy nazwę nowej ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Samulskiego. W głosowaniu mieszkańcy Pleszewa zdecydowali, że będzie to szlak przy torach. Nazwa idealnie wpisuje się w kolejowy charakter tego miejsca. Zresztą okazja jest wyjątkowa. W tym roku przypada 125-lecie pleszewskiej kolejki. Nic więc dziwnego, że wszystko, co powstaje w jej sąsiedztwie, nawiązuje do kolejowej tradycji. Peron Trzeci, Pełną Parą i szlak przy torach. Wygląda na to, że w Pleszewie kolej nie tylko ma swoją historię. Ona właśnie dostaje nowe życie.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Piłkarze KKS-u Kalisz wreszcie zgarnęli komplet punktów. W niedzielę w meczu 10. kolejki BetClick 3. ligi Kaliszanie pokonali na własnym boisku wyżej notowaną Kluczewie Stargard 1-0.
3: Przed tym spotkaniem goście zajmowali trzecie, a gospodarze szóste miejsce w tabeli. Jednak Kaliszanie po trzech z rzędu remisach chcieli wreszcie walczyć o pełną pulę i jak najszybciej zdominować rywala. KKS wyszedł na prowadzenie w 27 minucie. Wtedy to Hubert Jurasik dograł piłkę z lewej strony do Krystiana Derkacza, a ten celnym uderzeniem głową w samo okienko umieścił piłkę w siatce. W drugiej połowie Kaliszanie stwarzali kolejne okazje strzeleckie, a najlepszą z nich miał Bartłomiej Putno w 73 minucie. Po faulu na Patryku Pytlewskim sędzia podyktował rzut karny. Putno strzelił przy słupku, ale zbyt lekko i piłkę wyłapał bramkarz gości Przemysław Matłoka. Potem golkiper Kluczewi popisał się jeszcze kilkoma skutecznymi interwencjami. Ostatecznie Kaliszanie utrzymali skromne prowadzenie 1-0 i mogli się cieszyć z długo wyczekiwanego zwycięstwa. Po tej wygranej KKS Kalisz z dorobkiem 17 punktów awansował na piątą pozycję w ligowym zestawieniu. W następnej kolejce 3 października Kaliszanie zmierzą się na wyjeździe z błękitnymi Stargard. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Felinoterapia dla wielu może brzmieć zagadkowo, ale kiedy dodamy, że to kuracja przez głaskanie miękkiego futra, przytulanie do niego i słuchanie kojącego mruczenia, z pewnością nie będzie już wątpliwości, że to leczenie, w której głównym terapeutą jest kot. Taki w tym roku szkolnym zacznie pracę w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Janusza Korczaka w Kaliszu. Janusz to uroczy rudy kociak, który miał zostać umieszczony w schronisku, ale ogłoszenie o nim zobaczyła szkolna pedagogzka i miłośniczka kotów, która uznała, że zwierzę idealnie będzie pasować do wykwalifikowanej kadry ośrodka.
4: A ponieważ mamy wykwalifikowaną panią nauczycielkę felinoterapeutkę, to razem w zespole podjęliśmy decyzję i czy by ten kotek nie mógł do nas tutaj trafić. Obecnie przebywa u jednej z naszych nauczycielek, przechodzi proces socjalizacji i będzie ten kot u nas tutaj na zajęciach razem z naszą felinoterapeutką. Tak chyba mogę powiedzieć, że pracował na rzecz naszych uczniów.
1: Powiedziała Radiu Centrum Magdalena Majchrzak, dyrektorka ośrodka szkolno-wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Kaliszu. Oczywiście Janusz jest pod stałą opieką weterynarza, przeszedł wszystkie badania i szczepienia, ma też swoją książeczkę zdrowia, a kiedy będzie gotowy, regularnie zacznie brać udział w zajęciach i prowadzić swoją mruczącą terapię.
4: Forma tych zajęć to będzie bardzo indywidualne, ponieważ nie każdy z naszych uczniów będzie miał życzenie, żeby z takich zajęć korzystać, a może być też na przykład przeciwwskazanie, na przykład alergię, to też będziemy uwzględniać. Ponieważ żyjemy w świecie takim bardzo szybkim, to myślę, że takie zwierzę pomoże nam się wyciszyć w odpowiedni sposób, zaspokoić te podstawowe potrzeby bezpieczeństwa, na pewno może też otworzyć się na innych, na relacje ze zwierzętami, być może poprawią nastrój czy humor naszym wychowankom.
1: Dodała Radiu Centrum Magdalena Majchrzak. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Janusza Korczaka w Kaliszu uczy się ponad setka uczniów, z którymi zajęcia prowadzi ponad 70 nauczycieli i pedagogów wykwalifikowanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Placówka prowadzi branżową szkołę zawodową o oraz szkołę przysposabiającą do zawodu.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Nawet przez moment nie pachniało w Ostrowie niespodzianką. Mowa o pojedynku czwartej serii Lotto Superligi pomiędzy Rebut KPR Ostrowią a Industrią Kielce. Mistrz Polski wygrał w niedzielę w Ostrowie 42-29, prowadząc do przerwy 21-14.
5: Trener Gimnas Musen rozpoczął mecz z Industrią w nieco eksperymentalnym zestawieniu, które kompletnie nie wypaliło. Mnożyły się proste błędy, straty i niedokładności, które napędzały tylko kontry przyjezdnych. W 9 minucie było 6-1 dla mistrza Polski. Po przerwie na żądanie duńskiego szkoleniowca na boisku pojawił się m.in. Patryk Marciniak, który ożywił grę Ostrowian. Trzy bramki z rzędu sprawiły, że zrobiło się na moment na styku. Później ekipa trenera Krzysztofa Lijewskiego odskoczyła znów na większy dystans. Do przerwy prowadziła 21-14. W drugiej połowie przewaga była jeszcze wyższa. Skończyło się różnicą 13 bramek, 42-29. Kolejny dobry mecz zagrał wspomniany Marciniak, autor 7 bramek. Jerry Ribeiro dorzucił 6 trafień, a Iwan Burzak 5. Rebut KPR Ostrowie pierwszy miesiąc Lotto Superligi kończy z 3 punktami i 3 porażkami w 4 meczach. Terminarz był trudny, punkty trzeba zacząć kolekcjonować w październiku w pojedynkach z rywalami w zasięgu Ostrowian. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Zmodernizowano odcinki dwóch dróg powiatowych w powiecie krotoszyńskim i Krotoszynie. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach współpracy miasta i gminy Krotoszyn oraz powiatu krotoszyńskiego.
6: Zgodnie z przyjętymi ustaleniami za modernizację dróg odpowiadał powiat krotoszyński. Zakres prac obejmował przebudowę nawierzchni na drodze powiatowej w kierunku Rozdrażewa oraz modernizację nawierzchni i chodnika na ulicy Wiśniowej w Krotoszynie. Po stronie miasta i gminy Krotoszyn znalazło się wsparcie finansowe dla spółki PGKiM w Krotoszynie związane z realizacją inwestycji dotyczącej budowy, przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Langiewicza, Rawickiej i Zacisze. W ramach tego zadania miasto wsparło również pokrycie kosztów związanych z budową kanalizacji deszczowej i wykonaniem nowej nawierzchni jezdni. Takie rozwiązanie pozwoliło na skoordynowanie prac drogowych i infrastrukturalnych. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach współpracy samorządów miejskiego i powiatowego, której założenia określono w liście intencyjnym podpisanym 20 marca 2026 roku. Dokument obejmował 3 zadania drogowe. 2 z nich zostały już zrealizowane. Natomiast trzecim jest modernizacja ulicy Zamkowy Folwark w Krotoszynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Magazynową do przejazdu kolejowego. Zadanie to będzie realizowane jako kolejny element zaplanowanej współpracy. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Nauka, ruch, kultura i integracja to główne elementy projektu, który ruszy w gminie Lisków. Samorząd otrzymał na jego realizację blisko 188 tysięcy złotych dofinansowania. Program został przygotowany z myślą o mieszkańcach w wieku 50 lat i więcej. W programie Aktywni Plus w gminie Lisków weźmie udział 50 osób, w tym 40 kobiet i 10 mężczyzn. Uczestnicy będą mogli rozwijać wiedzę i umiejętności podczas zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie znalazły się m.in. tematy związane ze zdrowym stylem życia, kulturą fizyczną, muzyką, plastyką i historią. Nie zabraknie również zajęć tanecznych oraz spotkań rozwijających aktywność społeczną i intelektualną. Organizatorzy zaplanowali także wyjazdy do instytucji kultury oraz działania integrujące mieszkańców różnych pokoleń. Jednym z celów będzie lepsze poznanie obszaru LGD7 Kraina Nocy i Dni oraz wzmacnianie więzi społecznych. Projekt rozpocznie się 1 października i potrwa rok, a jego całkowita wartość to ponad 200 tysięcy złotych.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Nagłe zatrzymanie krążenia. W Polsce z jego powodu każdego dnia umiera około 90 osób. Użycie w ciągu pierwszych 5 minut defibrylatora AED zwiększa szanse na przeżycie do 70%. I takie właśnie urządzenia, automatyczne defibrylatory zewnętrzne, zamontowano na każdym kaliskim osiedlu. Zakup 26 defibrylatorów był możliwy dzięki jednemu ze zwycięskich projektów w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim.
7: My prowadziliśmy całe postępowanie związane też z uzgodnieniami, z radami osiedlowymi, gdzie te urządzenia mają być. Po prostu sens jest taki, żeby one były faktycznie na każdym osiedlu, ale w takim miejscu, które ta społeczność lokalna definiuje jako miejsce wprost identyfikowane, do którego łatwo dotrzeć, żeby to urządzenie w razie takiej potrzeby mogło realnie uratować życie. Urządzenia wyposażone są w matę grzewczą, podtrzymującą napięcie i żywotność urządzenia, zewnętrzna kapsuła odporna na warunki pogodowe,
1: Powiedział Radiu Centrum Janusz Sibiński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza. Oczywiście, żeby AED mogło uratować w przyszłości komuś życie, musi działać, więc od nas wszystkich zależy, by o nie dbać i reagować na ewentualne akty wandalizmu i niszczenia tych urządzeń, co niestety ma miejsce w wielu miastach w Polsce. Zakup defibrylatorów kosztował niecałe 194 tysiące złotych. Wyłoniony w ramach zapytania ofertowego dostawca także zamontował urządzenia. A listę miejsc, gdzie je zamontowano, znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
1: Miejsce słowa, czyli mobilny punkt ewangelizacyjny, ma powstać przy Sanktuarium Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. Dzięki technologii rzeczywistości wirtualnej będzie można stać się uczestnikiem wydarzeń sprzed 2000 lat.
6: W kwietniu w Sanktuarium w Nowych Skalmierzycach wyświetlone zostały dwa filmy, które były przygotowaniem do głębszego przeżywania Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych. Ksiądz kanonik Zbigniew Kruczyński, proboszcz nowoskalmierzyckiej parafii, widząc zainteresowanie ludzi takim sposobem przekazu Ewangelii, zwrócił się z prośbą do biskupa kaliskiego Damiana Bryla o pomoc w zakupie sprzętu, czyli gogli służących do oglądania filmów w technologii VR i stworzenia zespołu mobilnego dla diecezji kaliskiej. Według duchownego dzięki takim pokazom ludzie będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach, które miały miejsce 2000 lat temu. Widzowie będą mogli znaleźć się na przykład przy stole na ostatniej wieczerzy, w grobie, gdzie złożono ciało Jezusa, czy być świadkiem uzdrowienia niewidomego. Przed projekcją każdy będzie miał czas na wyciszenie swoich myśli, a w specjalnie przygotowanym do tego miejscu na drewnianych tablicach znajdzie fragmenty Ewangelii, których potem będzie mógł doświadczyć poprzez gogle VR. Pokazy mobilne będą odbywać się także w innych miejscach diecezji kaliskiej. Projekcje filmów w Nowych Skalmierzycach będą odbywać się w każdą trzecią sobotę miesiąca. W pozostałe soboty i niedziele pokazy będą mogły być realizowane w innych miejscach diecezji kaliskiej. Miejsce słowa jest przedsięwzięciem mobilnym, a specjalnie przygotowani do tego wolontariusze udadzą się z projekcją filmów wszędzie tam, gdzie zostaną zaproszeni. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Wtorek.
8: Magazyn ochrony ludności przy ulicy Majakowskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod lupą prokuratury. Rada Miejska zdecydowała o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zakupem nieruchomości. Sylwia Nowicka z Koalicji Obywatelskiej, członkini Komisji Rewizyjnej, mówi o licznych wątpliwościach dotyczących procedury zakupu. Chodzi m.in. o wybór nieruchomości przy Majakowskiego oraz ofertę, która według radnej została przedstawiona ustnie i nie została udokumentowana notatką.
9: Ja nie przesądzam, że doszło do nieprawidłowości, ale wolałabym, żeby wyjaśniły te wszystkie okoliczności, co do których my mamy wątpliwości jako radni, a nie mamy żadnych instrumentów, żeby próbować wyjaśnić, dlaczego tak, a nie inaczej dokonano tego zakupu, dlaczego przyjęto, mając 12 ofert pisemnych, takich szczegółowo opisanych. Ktoś zgłasza ofertę ustną. Nie wiemy kto, dlaczego ustna, dlaczego nie zrobiono notatki. Przy drobnych wydatkach w urzędzie robi się zawsze notatkę służbową, żeby mieć taką, brzydko mówiąc, dupokrytkę. A nagle ktoś składa ofertę na zakup blaszaka z lat 90. ze służebnością drogi.
8: Miasto odpiera zarzuty. Urząd informuje, że przed zakupem przeanalizowano 13 ofert, a pod uwagę brano m.in. lokalizację, dostępność, stan techniczny, możliwość adaptacji i istniejącą infrastrukturę. Ostatecznie zdecydowano się na zakup istniejącego obiektu, ponieważ, jak przekonują urzędnicy, pozwalało to szybciej stworzyć zaplecze magazynowe. Miasto podkreśla też, że zakup został sfinansowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, a rozliczenie zadania zostało zatwierdzone przez wojewodę bez uwag. Radni chcą natomiast, by wszystkie wątpliwości dotyczące samego wyboru nieruchomości i przebiegu postępowania oceniły organy ścigania.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
8: W Wielkopolsce zakończyła się akcja rozdawania kasków rowerowych uczniom, którzy zdobyli kartę rowerową. Do szkół w całym regionie trafiło ich 6640. W poniedziałek w Kaliszu przekazano ostatnią partię, ponad 1000 kasków.
10: I to jest bezpieczeństwo, ponieważ zmieniły się przepisy prawa, które w tym momencie od 3 czerwca nakazują dzieciom i młodzieży do 16 roku życia posiadać takie kaski, kiedy używają rowerów, hulajnóg, rolek i wszystkiego takiego typu sprzętu, muszą mieć na głowie zapięty kask dla swojego bezpieczeństwa.
8: powiedziała Radiu Centrum Karolina Fabisz-Szulc, wicewojewoda Wielkopolski. Z kolei wielkopolski kurator oświaty dr Igor Bykowski dodał, że w każdej gminie wytypowano co najmniej jedną szkołę.
11: Trafiają do każdej gminy, do każdego powiatu, do najmniejszych szkół, które w tych gminach występują. I w przypadku, w którym nam tych kasków zostało, to te kaski trafiają do szkół z listy szkół z programu policyjnego poświęconego tematyce bezpieczeństwa, który jest jakby naturalną kontynuacją także tego, że te kaski łączą się właśnie też z tematem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
8: W poniedziałek w szkołach rozpoczął się też tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Nauczyciele mają do dyspozycji gotowe scenariusze zajęć dotyczących m.in. przemocy psychicznej i cyberprzemocy. W przedszkolach odbywa się z kolei tydzień budowania relacji. Organizatorzy przypominają, że dzieci i młodzież mogą szukać pomocy pod numerem 116-111. To telefon zaufania dla młodych osób.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
8: Do wypadku z udziałem samochodu osobowego i motocykla doszło w poniedziałkowe popołudnie na skrzyżowaniu ulic Górnośląskiej i Cmentarnej w Kaliszu.
12: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki Renault 47-letni mężczyzna podczas manewru skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście jadącemu ulicą Górnośląską. Doszło do zderzenia obu pojazdów. 41-letni motocyklista został przetransportowany do szpitala.
8: Powiedziała Radio Centrum komisarz Anna Jawodzka-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji. Szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniać policyjni śledczy pod nadzorem prokuratora.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
8: Turniej o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Najstarszy turniej żużlowy w Polsce i jeden z najstarszych w Europie. Tradycyjnie zamknie sezon w Ostrowie Wielkopolskim. Też od Ostrowia w poniedzielnym meczu ogłosiła, że żużlowcy o cenne trofeum powalczą w niedzielę 11 października o godzinie 14 na Stadionie Miejskim. Ostrowian przed tą datą czeka jeszcze rewanżowy mecz fazy playdown w Pile. Chciałbym stamtąd wracać spokojny, powiedział Radiu Centrum Waldemar Górski, prezes TŻ Ostrowia.
13: I jestem zawsze drużyną na dobre i złe i nie chowam głowy w piasek.
14: Zamknąć budżet finansowo uda się, czy jednak te mecze dodatkowe, których pan nie planował, no gdzieś tam ten budżet nad warężą?
13: Nie, no ale musimy sobie poradzić, mamy cały październik na to, żeby załatwić sprawy finansowe i myślę, że nie takie schody żeśmy pokonywali.
14: I jak październik, to łańcuch herbowy.
13: Widzę. Możemy zaprosić na 11 października na godzinę 14, pojedziemy łańcuch herbowy.
14: Obsada coś wiadomo, czy raczej na razie jeszcze spokojnie?
13: Będzie dobra obsada, będzie dobra.
8: Przed rokiem łańcuch herbowy powędrował na szyję Australijczyka Maxa Frika. Lada moment możemy spodziewać się ujawnienia pierwszych nazwisk żużlowców, których zobaczymy na zakończenie sezonu w Ostrowie.
0: Tak minął tydzień. Środa.
15: W Koźminie Wielkopolskim chcą odwołania Rady Miasta i Gminy przed końcem kadencji. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum trafiło do burmistrza oraz komisarza wyborczego w Kaliszu. Pełnomocnikiem grupy inicjatywnej została Anna Lilianna Zawodna.
16: Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum złożono u Piotra Osucha, burmistrza Koźmina Wielkopolskiego, 23 września. Następnego dnia włodarz potwierdził otrzymanie dokumentu. Tego samego dnia zawiadomienie otrzymał również komisarz wyborczy w Kaliszu, który potwierdził ten fakt dzień później, 25 września. Pełnomocnikiem grupy inicjatywnej jest Anna Liliana Zawodna. Od momentu dopełnienia formalności, czyli powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia referendum burmistrza, jego inicjatorzy mają 60 dni na zebranie podpisów pod wnioskiem. Żeby mogli przeprowadzić głosowanie, swoje podpisy poparcia musi złożyć co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania. W poprzednich wyborach samorządowych w Koźminie Wielkopolskim takie prawo miało niewiele ponad 10 tysięcy osób. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
15: Szykuje się kolejny bardzo ciekawy sezon. Mowa o koszykarskiej PGE Basket Lidze, która właśnie zmieniła nazwę i ma nowego sponsora tytularnego. W gronie 16 najlepszych drużyn w Polsce jest także Tasomix Rosiek Stal Ostrów, która w poprzednich rozgrywkach sprawiła swoim kibicom sporo miłych niespodzianek. Czy teraz dysponujący jednym z najmniejszych, jeśli nie najmniejszym budżetem klub z Ostrowa znów zaskoczy? Rywale się zbroją i poziom ligi z roku na rok wzrasta, a my spokojnie będziemy grać z meczu na mecz. Powiedział Radio Centrum Andrzej Urban, trener ostrowskich koszykarzy, który spodziewa się ciekawego sezonu.
17: Myślę, że może być jeszcze bardziej zacięta, bo nie widać po prostu drużyn, które by odstawały ani to, czy to u góry, czy u dołu. Nie ma takich zespołów, także dalej wszystko będzie otwarte, tak jak zeszły sezon, gdzie zespół z 9 miejsca grał w finale. Także w tym sezonie równie zaciętej ligi się spodziewam lub nawet bardziej.
14: I tak naprawdę u was to krok po kroku, tutaj nie ma żadnych dalekosiężnych celów, tylko po prostu z meczu na mecz.
17: Dokładnie w ten sposób patrzymy na
15: Po niemal 20 latach zmiana na czele Ostrowskiego Miejskiego Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO. Rada Nadzorcza spółki odwołała prezesa Andrzeja Strykowskiego oraz członka zarządu Rafała Pietrzykowskiego. Nową prezes spółki została Karina Wicenciak, dotychczas związana z Urzędem Miejskim i Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów.
18: Formalnie MZO jest spółką komunalną wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego. Jej podmiotem dominującym jest CRK, którego 100% właścicielem jest z kolei gmina miasto Ostrów Wielkopolski. Od roku 2007 spółką kierował Andrzej Strykowski, powołany na stanowisko prezesa jeszcze przez prezydenta Radosława Torzyńskiego. W latach 2012-20 Strykowski był jednocześnie prezesem zarówno MZO, jak i powołanej wtedy nowej spółki RZZO, czyli Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Tak było do 28 września, gdy po niemal dwóch dekadach Strykowski został nagle odwołany ze stanowiska prezesa MZO. Wraz z nim Rada Nadzorcza odwołała również członka zarządu Rafała Pietrzykowskiego. Powodów odwołania dotychczasowego zarządu nie podano w przekazanym oficjalnym komunikacie. Wiadomo za to, że nową prezes została Karina Wicenciak, od ponad 25 lat zawodowo związana z ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Wcześniej w latach 2013-17 kierowała Wydziałem Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim. Od roku 2017 pracowała w RZZO, gdzie odpowiadała za dział ochrony środowiska. Teraz będzie zarządzać całą spółką MZO. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.
15: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej po raz kolejny włącza się w ogólnopolski projekt Weekend Seniora z Kulturą i zaprasza wszystkich seniorów do skorzystania z oferty w ten weekend 3 i 4 października. Ogólnopolski projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zachęca seniorów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sprzyja ich integracji, aktywizacji oraz ułatwia odkrywanie oferty kulturalnej w okolicy. Dlatego w ten weekend seniorzy będą mogli bezpłatnie zwiedzić wszystkie wystawy stałe muzeum. Salę Tadeusza Kulisiewicza, wystawę etnograficzną, wystawę archeologiczną, wystawę historii miasta Kalisza oraz wystawę sztuki i grafiki. Dodatkowo w sobotę 3 października o godzinie 12 muzeum zaprasza na specjalne zwiedzanie z przewodnikiem. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zaprasza zainteresowanych seniorów po odbiór bezpłatnych wejściówek w kasie muzeum w godzinach otwarcia.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego!
15: W Kaliszu powstał mural inspirowany twórczością Jana Tarasina w setną rocznicę urodzin artysty. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że stworzyli go mieszkańcy Kalisza. Była to inicjatywa Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina oraz artysty Ziemowita Fińska.
19: Moja sugestia pierwotnego takiego pomysłu, projektu, że inspirujemy się twórczością Jana Tarasina, ale dajemy coś od siebie, ze swojej wyobraźni. Jak najbardziej wydaje mi się to zadziałało. Po dwóch miesiącach malowania osobiście jestem usatysfakcjonowany z efektów. Oczywiście najbardziej z elementów, których nie dało się przewidzieć, zaskakujących. No i to jest najciekawsze, to jest żywa sztuka, a nie tylko kopia.
15: Powiedział Radiu Centrum Ziemowit Fińcek. Mural ma ponad 50 metrów długości i znajduje się na ścianie budynku przy Wale Staromiejskim. Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu Wracając do Tarasina, którym Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina zaprasza publiczność do świętowania jubileuszu swojego patrona, a także do przemyślenia jego artystycznej spuścizny.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
15: Nie na grzyby, a po konopie indyjskie jeździł do lasu 20-letni mieszkaniec gminy Kraszewice. Policjanci z miejscowego posterunku w sobotę 26 września zatrzymali mężczyznę, który w jednym z okolicznych lasów uprawiał 20 krzaków zakazanej rośliny.
20: W trakcie wykonywanych czynności funkcjonariusze przeprowadzili u mężczyzny test na obecność środków odurzających, który dał wynik pozytywny. W związku z uzasadnionym przypuszczeniem kierowania pojazdem mechanicznym po użyciu tych środków pobrano od niego krew do dalszych badań. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy, a pojazd, którym się poruszał, został zabezpieczony procesowo. 29 września Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie zastosował wobec 20-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
15: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa Policji w Ostrzeszowie. W miejscu zamieszkania zatrzymanego 20-latka funkcjonariusze znaleźli także susz konopny. Łącznie były to 273 gramy.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
15: Tomasz Ławniczak, były poseł, a obecnie radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Prawa i Sprawiedliwości, odszedł z partii. Rezygnacja została przyjęta przez Zarząd Okręgu na wrześniowym posiedzeniu członków.
21: Z Prawem i Sprawiedliwości
16: Tomasz Ławniczak związany jest niemal od momentu powstania partii, czyli 2001 roku, pochodzący z Nowych Skalmierzyc samorządowiec i parlamentarzysta, kilkukrotnie był wybierany na radnego powiatowego, pełnił też funkcję wicestarosty ostrowskiego. Od 2015 roku przez dwie kadencje pełnił mandat poselski z okręgu kalisko-leszczyńskiego. W wyborach w 2023 roku nie uzyskał kolejnej reelekcji. Wtedy został zatrudniony w biurze posła Jana Dziedziczaka, a w kolejnym roku w ostrowskim biurze poseł Marleny Maląg. W tym samym roku uzyskał mandat radnego sejmiku województwa wielkopolskiego z listy PiS. Był też szefem ostrowskich struktur ugrupowania. Teraz zrezygnował z bycia członkiem tej partii. Potwierdzam, Tomasz Ławniczak 12 września złożył rezygnację z bycia członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Poinformował, że w związku z ukończeniem 65 lat przechodzi na polityczną emeryturę. Oczywiście dokończy swoją kadencję w sejmiku województwa wielkopolskiego jako członek klubu Prawa i Sprawiedliwości, powiedział Radiu Centrum Jan Dziedziczak, poseł PiS i prezes zarządu okręgu kaliskiego tej partii. Na zarządzie okręgu jego członkowie przyjęli uchwałę o rezygnacji Tomasza Ławniczaka. Równocześnie przestał być on szefem PiS w Ostrowie Wielkopolskim. Zastąpiła go europosłanka Marlena Maląg. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Czwartek.
2: Około 2100 osób postanowiło kontynuować swoją naukę na uczelniach wyższych w Kaliszu. Rozpoczyna się rok akademicki. Radio Centrum sprawdzało, jakie kierunki cieszyły się największą popularnością w tym roku.
21: Nie jest zaskoczeniem, że mieliśmy wielu chętnych na kierunek lekarski, fizjoterapię czy prawo. Cieszy nas jednak ogromne zainteresowanie kierunkami technicznymi, mechaniką i budową maszyn, elektrotechniką, budownictwem, ale również kierunkami, które są w ofercie Wydziału Nauk Społecznych. Tutaj tradycyjnie oblegane jest bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie czy logistyka i to zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Banasiak, rzecznik prasowy Uniwersytetu Kaliskiego. Na tej uczelni studia zarówno pierwszego i drugiego stopnia, jak i studia jednolite rozpoczęło ponad 1600 osób. Za to na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu studia rozpoczęło ponad 500 osób.
22: Największym zainteresowaniem cieszą się zarówno pedagogika w trybie studiów licencjackich i magisterskich. Mówimy o pedagogice tak zwanej ogólnej, gdzie mamy specjalności dotyczące terapii pedagogicznej i pedagogiki resocjalizacyjnej. No i pedagogika pięcioletnia z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. No i filologia angielska niezmiennie. Ona u nas nazywa się filologią angielską z pedagogiką i filologią angielską w edukacji na tym drugim stopniu. Bardzo przyzwoicie też wygląda to na pozostałych kierunkach, takich jak filologia polska, ochrona dóbr kultury, edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych, sztuk plastycznych.
2: Powiedział Radiu Centrum dr Radosław Nawrocki, dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku uczelnie przeżywały oblężenie, a to dlatego, że studia zaczynają dwa roczniki, 2007 i 2008.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: To ważna informacja dla krotoszynian i osób korzystających z targowiska miejskiego w Krotoszynie. Zamontowano tam automatyczny defibrylator AED, który może pomóc uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto wiedzieć, że AED prowadzi użytkownika krok po kroku przez akcję ratunkową, analizuje stan poszkodowanego, wskazuje, kiedy należy wykonać defibrylację, a ponadto jest proste i intuicyjne w obsłudze. Władze gminy podkreślają, że w przypadku zagrożenia życia liczy się każda sekunda, dlatego warto wówczas z tego urządzenia skorzystać.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Z Kalisza zniknął jeden zespół ratownictwa medycznego, a zgodnie z zapowiedzią Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jedna z czterech kaliskich karetek wraz z załogą od czwartku 1 października stacjonuje w Opatówku. To efekt analizy Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego czasów dojazdów ZRM z Kalisza do poszczególnych miejscowości gmin powiatu kaliskiego, z których wynikało, że w części z nich pacjenci muszą zbyt długo czekać na ratunek.
23: Potok był właśnie taką białą plamą i rzeczywiście tych wyjazdów do Opatówka było bardzo dużo, a tej karetki nie było zabezpieczonych. Dlatego postanowiliśmy relokować tą karetkę właśnie z Kalisza do Opatówka. Oczywiście my cały czas podkreślamy, że to nie jest ostateczna decyzja i będziemy cały czas analizować te wszystkie wyjazdy, to całe zabezpieczenie zarówno Opatówka, jak i Kalisza i wszystkich ościennych gmin miasta Kalisza. Także w przeciągu roku jeszcze raz podejdziemy do takiej analizy. Jeżeli rzeczywiście te czasy dojazdu będą rzutowały na Kalisz, po prostu będziemy myśleć o tym, żeby czy relokować, czy tu kolejny zespół powstał.
2: Powiedziała Radiu Centrum Karolina Fabisz-Szulc, wicewojewoda Wielkopolska. Na to jednak potrzebna jest zgoda i pieniądze z NFZ. Informacje o planowanym przeniesieniu karetki ze szpitala przy Toruńskiej w Kaliszu do Opatówka pojawiły się w pierwszym kwartale tego roku. Spotkały się one ze sprzeciwem medyków pracujących w tej bazie, ale i samorządowców z Kalisza. W tej sprawie odbyło się kilka spotkań, ale nie zmieniły one decyzji o relokacji.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: 3 dni jazzu, 11 koncertów, 2 sceny i 43 artystów z 8 krajów. Tak zapowiada się 53. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu. Od 20 do 22 listopada na festiwalowych scenach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu spotkają się artyści z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Hiszpanii, Niemiec, Francji i Norwegii, łącząc światowe nazwiska, najciekawsze dźwięki współczesnego jazzu i różnorodne muzyczne estetyki.
3: Znakomitych kilkunastu pianistów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, i w sensie stylistycznym od takiego jazzu, powiedziałbym, może nie tradycyjnego, ale powiedzmy, że bardziej melodyjnego, po jazzowe eksperymenty niezwykle fascynujące. Są tutaj projekty, które łączą muzykę z warstwą wizualną. Mamy ciekawe połączenia instrumentalne, na przykład piano plus lira korbowa. Mamy czasami rywalizację fortepianu analogowego z elektrycznym.
2: Powiedział Radiu Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Festiwal zainauguruje już 19 listopada prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego Jazz Nocy Generała. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum, a cały program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
2: Ostrowianie znów będą mogli oddać niepotrzebne ubrania i tekstylia do mobilnych punktów zbiórki. Miasto Ostrów Wielkopolski i spółka MZO ponownie organizują akcję, która w ubiegłym roku przyniosła ponad 15 ton zebranych rzeczy.
4: W tym roku zbiórka obejmie wszystkie ostrowskie osiedla. Mobilne punkty pojawią się w wyznaczonych miejscach, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli oddać niepotrzebne rzeczy blisko swoich domów i bezpłatnie. Do zbiórki można przekazywać m.in. ubrania, czapki, rękawiczki, szaliki, buty i tekstylne torby. Przyjmowane będą również domowe tekstylia, jak pościel, prześcieradła, ręczniki, koce, narzuty, obrusy, firany czy zasłony, a także czyste szmaty i czyściwo. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie rzeczy. Odzież przeznaczona do ponownego użycia powinna być czysta i w dobrym stanie. Organizatorzy proszą, żeby rzeczy zapakować w worki lub kartony, a jeśli to możliwe, posegregować. Osobno można przygotować na przykład odzież dziecięcą i ubrania dla dorosłych, a także oddzielić rzeczy nadające się do ponownego użycia od pozostałych materiałów. Akcja będzie prowadzona w 4 październikowe soboty. W każdym wyznaczonym miejscu samochód zabierający tekstylia będzie czekał przez 2 godziny. Mobilna formuła ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom pozbycie się niepotrzebnych rzeczy bez konieczności dowożenia ich do stacjonarnego punktu. Szczegółowy harmonogram miejsc i godziny odbioru można znaleźć w informacjach miasta i miejskiej spółki MZO. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Mamy jesień, a to oznacza coraz szybciej zapadający zmrok i coraz późniejszy świt. To także ograniczenia widoczności na drodze, dlatego w dniu ogólnopolskiego policyjnego Dnia Odblasków mundurowi apelują do pieszych, by zakładali choć niewielkie elementy odblaskowe nawet w terenie zabudowanym.
5: Staramy się promować noszenie właśnie odblasków również w obszarze zabudowanym, nie tylko tak jak przepis wymaga, czyli po zmroku, poza obszarem zabudowanym, jeśli nie korzystamy z chodnika. Na pewno ułatwia to poruszanie się i kierowców, i pieszych. Pieszy jest widoczny z większej odległości, a w obecnym czasie, tym jesiennym, kiedy szybko zapada zmrok, kiedy czasem zdarzają się opady deszczu, jest ciemno, widoczność nam się pogarsza i osoby, które poruszają się pieszo, ubrane na ciemno, naprawdę są mało widoczne.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Joanna Wejman, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Kaliscy mundurowi podczas licznych akcji profilaktycznych prowadzonych na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego rozdają elementy odblaskowe, które warto założyć i być bezpiecznym na drodze.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Wspomnienie Adriana Wykroty to nowa wystawa, którą od początku października można oglądać w Galerii Centrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Jest ona fotograficznym zapisem świata artysty, które zmieniły narodziny jego córki, a także sposobem, by kiedyś pokazać jej pierwsze lata życia.
7: Cały ten projekt polega na tym, żeby
1: zapisać ten czas, którego dziecko według badań naukowych nie pamięta tego pierwszego okresu. To zjawisko się nazywa amnezją dziecięcą i ja postanowiłem przy okazji właśnie tych wszystkich naszych małych przygód rejestrować to, co dookoła nas i zapisywać, żeby stworzyć po pierwsze taką pamiątkę, a po drugie zobaczyć później pewnie po czasie, jak ten okres wyglądał.
2: Powiedział Radio Centrum Adrian Wykrota. Wystawę w Galerii Centrum można oglądać od 1 października, ale wernisaż odbędzie się 14 października o 18. Ekspozycja prezentowana jest w ramach 8. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii.
0: Tak minął tydzień. Piątek.
16: Prawie 3000 zgłoszeń, zaledwie 60 miejsc i rekordowe 49 kandydatów na jeden indeks. Uniwersytet Kaliski chwalił się ogromnym zainteresowaniem kierunkiem lekarskim, tyle że po zakończeniu rekrutacji miejsc wciąż nie udało się zapełnić.
6: Radiocentrum sprawdziło, co rzeczywiście kryje się za rekordową statystyką. Jak przekazał nam rzecznik Uniwersytetu Kaliskiego Jakub Banasiak, na stacjonarny kierunek lekarski odnotowano dokładnie 2969 zgłoszeń. Wskaźnik 49 kandydatów na miejsce powstał przez podzielenie tej liczby przez 60 dostępnych miejsc. Taki wynik nie oznacza jednak, że o każdy indeks rzeczywiście do końca walczyło 49 osób. Kandydaci mogą aplikować równocześnie na różne uczelnie, a część zakwalifikowanych w Kaliszu nie złożyła dokumentów. Według rzecznika Uniwersytetu Kaliskiego prawdopodobnie wybrali inne uczelnie. Efekt? Jak poinformował nas Jakub Banasiak, 3 z 60 miejsc pozostały wolne. A jeszcze 25 września uczelnia publikowała kolejną listę zakwalifikowanych na medycynę i czekała na dokumenty do 28 września. Ciekawie wygląda też porównywanie progów. Pierwszy próg w Kaliszu wynosił według Banasiaka 157 punktów na 200. W Szczecinie było to 175 punktów, mimo że tam na jedno miejsce przypadało około 20 zgłoszeń. Ostatecznie szczeciński próg spadł do 160 punktów. W Kaliszu liczba minimalna progu punktowego to 149. Skąd więc kaliskie 49 kandydatów na jedno miejsce? Duże znaczenie ma niewielki limit. W Szczecinie na medycynę zgłosiły się 5202 osoby, tyle że Szczecin miał 255 miejsc, a Kalisz tylko 60. Rekordowe 49 kandydatów na miejsce dobrze pokazuje więc popularność rejestracji na kierunek, ale nie oznacza, że właśnie w Kaliszu najtrudniej było zdobyć indeks. Rzecznik Uniwersytetu Kaliskiego wzrost zainteresowania tłumaczy podwójnym rocznikiem maturzystów, a także, jak przekazał Radiu Centrum, jakością kształcenia na uczelni. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
16: Pokazali, że nie wynik, ale zasady fair play i strażacki honor są dla nich najważniejsze. Druhowie z jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Westrzy zrezygnowali z drugiego miejsca w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Sieroszewicach i zwrócili puchar, dyplom oraz nagrodę, bo uznali, że podczas sztafety skorzystali z własnego błędu.
18: Do kontrowersyjnej sytuacji doszło podczas niedzielnych powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych w Sieroszewicach w powiecie ostrowskim. W trakcie biegu sztafetowego jeden z zawodników OSP Westrza nie znalazł się w wyznaczonej strefie swojej zmiany, a kolejny zawodnik pokonał dwa odcinki sztafety. Sędziowie nie zauważyli tego ewidentnego przekroczenia przepisów, ale inni uczestnicy zawodów byli już bardziej spostrzegawczy. Po biegu do sekretariatu wpłynął protest, ale nie został on uwzględniony ze

0: Kolejnej edycji Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego swoje głosy mogą oddawać mieszkańcy od 16 roku życia.
1: W sumie miejscowe władze na budżet obywatelski przeznaczyły 500 000 zł. Do głosowania dopuszczono 10 projektów, które podzielone zostały na 3 kategorie. Duże i małe inwestycje, a także pozostałe zadania. Ze względu na to, że weryfikacje przeszły tylko 2 duże projekty, to one automatycznie zakwalifikowano do realizacji, tak więc Ostrzeszowianie głosować będą tylko na projekty w małych inwestycjach oraz pozostałe zadaniach. Na oddanie głosów mieszkańcy Ostrzeszowa mają czas do 18 października. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 października, a pełną listę dopuszczonych do głosowania projektów, a także regulamin Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego znajdziecie na naszej stronie internetowej. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień. Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
3: Tomasz Michalak, dzień dobry. Gościem programu Tak się mówi w Radio Centrum jest dziś poseł Koalicji Obywatelskiej, pan Jarosław Urbaniak, także przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w Wielkopolsce. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Rozpoczynamy od tematu gorącego naszą rozmowę, bo tak się składa, że mniej więcej przed godziną w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie, które obniża VAT i akcyzę na paliwa. Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. No nie ma miłości między wami, mówię o prezydencie i o koalicji rządzącej, ale coś udało się zrealizować. Kto się ugiął? Czy się ugiął? Czy tak możemy o tym mówić?
5: Jak pan prezydent przy swoim charakterze usłyszy słowo ugiął, to się znowu usztywni, więc mocno niebezpieczne. Ale sprawa na pewno jest pozytywna i to w dwóch wymiarach. W tym jednym podstawowym, o którym wszyscy od wczoraj mówią, czyli że należy się spodziewać, że jak nie jutro, to na pewno pojutrze
3: będzie
5: na stacjach benzynowych taniej i to jest dobra wiadomość dla tych, którzy po prostu z paliwa korzystają, jeżdżą, tankują i to jest to jest najważniejsze. Ale jest też aspekt polityczny ważny, ja w tym zauważam, a mianowicie po tej całej dyskusji niezwykle długiej, męczącej. Przecież ludzie już mieli dosyć tej debaty na te podatki od nadzwyczajnych zysków Orlenu, bo powiedzmy sobie szczerze, że to głównie o Orlen chodzi. I że to niekonstytucyjne. Ile to słów już padło ze strony nie tylko samego prezydenta, ale przede wszystkim jego ministrowie z kancelarii prezydenta, którzy biegali po wszystkich mediach i suchej nitki na tej ustawie nie zostawiali od tygodni. Nagle się okazało, że i konstytucyjna, i że w porządku, i że można.
3: No to a czy, co trzeba to było zrobić, żeby czasach jednak okazała się konstytucyjna?
5: No nic. Wystarczyło, to jest taka trochę wada naszych czasów, że ludzie przestają uważać na to, kto wydaje jakąś opinię. Bo jak mój ulubiony kucharz mówi, że jakaś ustawa jest niekonstytucyjna, to ja jego opinię biorę pod uwagę, ale mnożę razy 0,002. Natomiast jak on mi mówi, jak powinno się prawidłowo smażyć schabowego, to ja jego opinię robię razy 10. I w tym przypadku należy zawsze pamiętać, czy jeżeli pan Szefernaker występuje i nie ma nic do powiedzenia, tylko że ustawa jest niekonstytucyjna, a za chwilę w tej samej telewizji, w tym samym radiu albo w innym występuje profesor prawa, specjalista od konstytucji i on mówi, że nie widzi tam żadnych podstaw, że tak banalna rzecz jak podatek od nadzwyczajnych zysków,
3: generalnie
5: który zostanie przeznaczony
3: prawa,
5: na to, żeby obniżyć.
3: Działanie prawa wstecz, to budziło duże kontrowersje, tak?
5: No ale ta zasada, jak nie chcę się mądrzyć, ale to ona owszem istnieje, tylko ludzie wbijają sobie do głowy działanie prawa wstecz pod warunkiem, że jest dla kogoś niekorzystne. A przecież to jest korzystne, bo na tym wszyscy na stacjach benzynowych skorzystamy. To jest tak, jak druga formuła, która jest źle rozumiana, konstytucyjna, równość wobec, że my jesteśmy równi. Tam jest równość wobec prawa. Wszyscy jesteśmy równi. My nie mamy takich samych praw, panie redaktorze. Pan ma inne jako prowadzący ten program, ja jako odpowiadający
3: ja
5: na
3: pytania.
5: Ja odpowiadam.
3: No tak.
5: Nie ma równości na świecie. Państwo demokratyczne
3: ale
5: powinno...
3: Ale się dogadamy.
5: Tak. Państwo demokratyczne zapewnia, i to jest wyraźnie napisane, tylko wszyscy zapominają o tej końcówce, równość wobec prawa.
3: Będzie więc taniej od weekendu, sobota lub niedziela, złoty 20, złoty 30 na litrze, tak

0: Jakie są zapowiedzi i to do końca roku, jak wszystko dobrze pójdzie, więc możemy spać spokojniej, albo spokojniej, przynajmniej jeśli chodzi o ceny paliw.
1: No spokojniej, wie pan, bo wojna w Zatoce Perskiej się nie skończyła, więc te przyczyny, że ceny paliw na giełdach światowych, te ceny netto są bardzo, bardzo wysokie, to się nie zmieniło. Na stacjach benzynowych będzie taniej z tego powodu, że państwo rezygnuje z podatków, z akcyzy i z VAT-u.
0: Pozostańmy więc w temacie trochę komunikacyjnym, drogowym i teraz zajrzymy do południowej Wielkopolski. Droga S11 nam się szykuje między Jarocinem a Ostrowem Wielkopolskim. Mamy decyzję środowiskową. Kilka tygodni temu też mówił pan o budowie tego prawie 50-kilometrowego odcinka. Na jakim jesteśmy etapie? Jaka jest szansa, że pojedziemy tą S11 do Poznania w miarę komfortowo? Przynajmniej dużą częścią S11.
1: Panie redaktorze, w tej chwili już nie ma pytania, czy pojedziemy, bo na pewno pojedziemy. Jest tylko pytanie, kiedy pojedziemy. Rzeczywiście zaskakujące z mojego punktu widzenia jako posła, polityka tutaj stąd z południowej Wielkopolski, jest tempo tych prac. Bo jest, jak wszyscy mi mówią, że a to nie można, tam nie można, bo tu jest jakiś problem, tu nie ma jakiegoś kwitu, tu jest zła odpowiedź, tu jest jakiś protest. To po pierwsze, ja sobie przypominam czasy, jak późną jesienią w 2007 roku premierem został Donald Tusk. Późną jesienią, czyli wpływu na budżet 2008 roku nie był prawie żaden, a w 2012 mogliśmy dojechać na stadiony Euro autostradami i drogami ekspresowymi. A teraz trwa to niezwykle długo, przynajmniej w przypadku S11. No i skończyło się nieprzyjemnie, bo no, już kilka miesięcy temu stanowisko stracił dyrektor oddziału poznańskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I tak jak pan redaktor mówi, nagle się okazuje, że jednak można. Znaczy, to naprawdę nie Donald Tusk, nie poseł Urbaniak, nie minister
0: to kto
1: buduje tą drogę. Za to na każdym poziomie są jacyś ludzie odpowiedzialni i najwyraźniej wygląda na to, że
0: tak,
1: jak wielu, jak w wielu sprawach Wielkopolska bryluje na tle innych województw, tak akurat w przypadku budowy dróg w ostatnich trzech latach, a przynajmniej w zakresie tej roboty papierkowej, to coś nam nie idzie. To jesteśmy na szarym końcu i mam nadzieję, że ta zmiana personalna osoby odpowiedzialnej za to, co się dzieje w Wielkopolsce z drogami, spowoduje, że to ruszy rzeczywiście dobrze i że doczekamy w najbliższym czasie wreszcie tej przysłowiowej wbitej łopaty.
0: No
1: my
0: dobrze.
1: Na to czekamy.
0: Dobrze.
1: Znaczy to jak święty Tomasz. Palec w ranę. Dla mnie palcem w ranę w przypadku drogi jest to, że pojawiają się koparki, że pojawia się tłuczeń, że pojawiają się łopaty i coś się zaczyna dziać. Naprawdę w dzisiejszych czasach etap samego wykonawstwa to jest najmniejszy problem.
0: To w takim razie czekamy na S11. Tutaj dobre wiadomości, ale żeby nie było tak przyjemnie, to zapytam też o marginalizację Ostrowa Wielkopolskiego jako węzła kolejowego. Na to zwrócił pan uwagę. Ostrów, no nie da się ukryć, miasto panu bardzo bliskie. Spogląda pan na miasto, obserwuje i pewnie ubolewa w związku z tym, że pociągi coraz częściej Ostrów omijają. Pojawiła się kilka tygodni temu pana interpelacja do ministra infrastruktury o utworzenie dodatkowego przystanku. Ostrów Wielkopolski Północ. To jest ciekawy pomysł. Z czym miałby się wiązać? Co miałby dać mieszkańcom?
1: No to jak z tym świętym Tomaszem, to dopóki się nie zrealizuje.
0: Ja to wiem, jeszcze nie ma, tak.
1: Tak, jest to jakiś pomysł, który rzuciłem. Mianowicie, no, jeżeli rzeczywiście zaczynamy konkurować z samochodami i bardzo ważną kwestią jest szybkość przejazdu i każda minuta się liczy, a w Ostrowie rzeczywiście pociągi niektórych relacji muszą mieć przestawianą lokomotywę i to wydłuża ten postój, to może zbudować dworzec kolejowy dodatkowy w miejscu, w którym tego kłopotu nie będzie. I to byłoby przy obwodnicy towarowej Ostrowa, tej kolejowej obwodnicy towarowej Ostrowa. Szczególnie, że jakby tendencje, które są w poruszaniu się w tej komunikacji publicznej, no to wygląda w tej chwili tak, że wychodzę z domu, wsiadam do samochodu, jadę na parking, zostawiam samochód, wsiadam w pociąg i jadę. Znaczy, takich dobrych warunków w Ostrowie, w której stacja została zlokalizowana już w latach 70., zdaje się, XIX wieka.
0: Nie ma i nie będzie prawdopodobnie.
1: Nie ma i nie będzie, bo nie ma się gdzie tego parkingu tak naprawdę wybudować. Gdyby powstał ten nowy dworzec północny, tam są dziewicze tereny, na których naprawdę miasto mogłoby wybudować potężne parkingi i wtedy ten dworzec mógłby funkcjonować jako rzeczywiście duży dworzec taki przesiadkowy i mogący, że ludzie z całej okolicy przyjeżdżają, bez problemu zostawiają samochód i za darmo zostawiają samochód. Tak? To wtedy byłby rzeczywiście duży zysk rozwojowy nie dla tylko Ostrowa, co dla całego regionu. To ja cały czas podkreślam, nie ma Ostrowa, nie ma Kalisza, jest aglomeracja. Jeżeli my nie będziemy patrzeć na nasz region jak na aglomerację, to na pewno nie spojrzą na nas w ten sposób, ani w Poznaniu, ani w Warszawie.
0: Od jakiegoś czasu te relacje jak ostrowsko-kaliskie nie wyglądają rewelacyjnie i bardzo dobrze i nie każdy, mam wrażenie, te aglomeracje rozwija, tak jakby pan sobie tego życzył.
1: No pewnie tak, no ale to jest, wie pan, w polityce to tak bywa, że rzadko kto patrzy, jakby to mogło wyglądać. No, mogłoby wyglądać dużo lepiej, gdyby rzeczywiście ta współpraca była duża, bo od samorządowców tych spoza Ostrowa i tych spoza Kalisza, tych mniejszych aglomeracyjnych, wiem, że no oni bardzo cierpią i widzą, że była szansa, był ten moment, w którym
0: mogło
1: to wszystko ruszało, a w tej chwili, no, że zacytuję jednego z wójtów powiatu kaliskiego. No, nie po to robiliśmy aglomerację, żeby mieć 2 złote więcej na budowę ścieżki rowerowej albo chodnika. No.
0: To też apel do włodarzy miast Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, żeby spróbować zadziałać w tym obszarze?
1: Tak, że aglomeracja powstała po to, żeby po pierwsze pokazać decydentom i w Warszawie, i w Poznaniu, że to jest może i najmniejsza ta 17, ostatni wagonik, ale jednak aglomeracja. Jedyna w kraju nieskupiona wokół metropolii wojewódzkiej. I że mamy pomysł na to wszystko, że tu rzeczywiście powstanie aglomeracja, bo co by o tym nie mówić, może nie politycy, samorządowcy, ale ludzie bardzo pracowici, bo to o tym zapominamy, bo sobie na co dzień żyjemy tutaj na południu Wielkopolski, że tutaj bez wsparcia państwa prywatny biznes robi bardzo dobre rzeczy. Tu jest centrum gospodarcze kraju, więc potrzebne do tego są też rozwiązania, które już nie zależą od przedsiębiorców, tylko zależą od polityki. Tak? S11, która jest nam potrzebna, bo ci przedsiębiorcy, tak dobrze pracujący, te swoje towary muszą i przywieźć, i odwieźć. Więc potrzebna też jest kolej, bo niektóre rzeczy przewozimy koleją.
0: Jesteśmy w aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Jeszcze spójrzmy na moment na sam Ostrów Wielkopolski, który pan obserwuje. Obserwuje pan to, co się dzieje w relacjach między choćby Radą Miasta, prezydent Ostrowa. A ja chciałem zapytać, jak tam pana relacje z byłym wiceprezydentem Ostrowa Wielkopolskiego, panem Mikołajem Kostką, bo zdaje się, że się zaogniło delikatnie.
1: Delikatnie się zaogniło, bo pan redaktor tak lekko wypuszcza. Ja tu rzeczywiście w trakcie rozmowy w Radiu Centrum swego czasu, po wyroku, jaki się uprawomocnił panu Kostce, mówiłem o tym, że został skazany za korupcję. Nadal to powtarzam. Dostałem przedsądowe wezwanie do sprostowania do jakichś zapłat na rzecz PCK dużych pieniędzy, no, bo on nie został skazany za korupcję. Nie ma słowa korupcja w polskim kodeksie karnym. Tam jest kilka artykułów, które tę korupcję opisują, i pan Kostka został skazany na podstawie jednego z nich. Przekroczenie uprawnień celem uzyskania korzyści majątkowej. No to jest klasyczna definicja korupcji niestety. Oczywiście żadnych ruchów nie było, czyli pewnie zarówno pan Kostka, jak i kancelaria prawna, która go reprezentowała, wiedziała, że to jest sprawa nie do wygrania. No pan Kostka, zdaje się, przestał być zainteresowany dalszym gnębieniem wezwań przedsądowych, bo ma kłopoty, bo odwieszono mu zawieszenie wyroku, więc chyba raczej go czekają przyjemne czasy na koszt podatników. Za darmo jedzenie, za darmo łóżko, za darmo opierunek. No tyle, że spacerować po parku nie można.
0: No, relacji to pan nie zbudował teraz raczej.
1: Wie pan, to co się dzieje w Ostrowie Wielkopolskim, nie, powiedziałbym tak, nie zasługują na dobre relacje. Najwyższa pora, żeby to zmienić. To znaczy, mam takie wrażenie, że w Ostrowie, a nawet nie wrażenie.
0: To pana szybka ocena tego, co się w tej chwili dzieje
1: źle,
0: na poziomie
1: źle się dzieje
0: miasta?
1: I to kto jak to, ale każdy poseł, senator wie, zaletą naszego zawodu jest to, że mamy kolegów z całego kraju. Polska o tym, co się dzieje w Ostrowie Wielkopolskim, jak to źle wygląda, że wiceprezydent idzie do więzienia, jak to źle wygląda, że bez przerwy latają służby i prokuratura po spółkach miejskich, jak to źle, że jeden z prezesów siedzi w areszcie od roku, czy już nawet dłużej.
0: Tutaj postawimy kropkę, bo czas trochę goni, choć tematów jeszcze sporo i będziemy czekać na rozwój wielu sytuacji i wypadków. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak był dziś gościem Radia Centrum.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Lokalnie.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
2: Stokrotka.
0: Reklama.

0: Na sprzedobniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzedobniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz na

0: Reklama.
1: 7000 zł na AGD do twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Od samego rana jeszcze rzaśka w tej pogodzie, bo na moim radiowym termometrze niespełna 11 stopni, ale spokojnie, dziś znów powyżej 20, bo tak do 22, może miejscami do 23 stopni w południowej Wielkopolsce. Będą chmury, będzie też trochę słońca, ale bez żadnych opadów, wiatr na razie bardzo słaby, 7 km na godzinę, a warunki biometeokorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 8. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ogromna wygrana, 6-0 w meczu Polska-Rumunia. Kierowcy wreszcie mogą odetchnąć, paliwo dziś dużo tańsze. Znacznie droższe mają być za to głupie żarty na lotniskach. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
4: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
3: Poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
5: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
3: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli, by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się rosyjskich prób dezinformacji i propagandy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
2: Dzień dobry, od samego rana też jestem z wami, Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Dzisiaj 3 października, czyli sobota w kalendarzu, czyli miło, bo weekendowo, no ale oczywiście najserdeczniej pozdrawiam też tych, którzy dzisiaj w pracy, łączę się w bólu, oczywiście dacie sobie radę, no i później będzie można już tylko odpoczywać, przynajmniej trzymam za to mocno kciuki, żeby tak właśnie było. Lecimy z muzyką, która będzie wam dodawać sił, która będzie was budzić, no i życzę oczywiście aromatycznej, smacznej kawy i śniadania.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina zrazowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: 7000 zł na AGD do twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
0: Reklama.
3: 12 minut po godzinie 8. Jak tam tygryski? Mam nadzieję, że już się rozciągnęliście na łóżku i że być może jakiś sport i rozciąganie weszło od samego rana. Są tacy, którzy już wyskoczyli na rower albo żeby pobiegać. No podziwiam, nie ukrywam ten podziw naprawdę, jak za każdym razem idę do pracy, a to proszę. Jeden z drugim już na joggingu. 3 października w kalendarzu, przypominam, to już 276 dzień roku. 89 dni do końca tego roku. Dzień dzisiaj zaczął się o 6.55, a zakończy 18.25. Właściwie to słoneczko się wtedy ukryje, a dzień może być jeszcze dłuższy. Wszystko zależy od was. Tym bardziej, że to dzisiaj właśnie sobota, a sobotni wieczór można zaplanować na wszelakie sposoby. Trzymam kciuki, żeby był przede wszystkim udany i to cały dzień. Eye of the Tiger.

Oni tu o deszczowych tematach, ale absolutnie tego deszczu na horyzoncie nie widać, więc myślę, że ze spokojem możecie bez parasoli wyskakiwać dzisiaj na spacer i korzystać z pogody. Ta jeszcze się oczywiście utrzyma. Będzie jeszcze sporo. Ponoć od poniedziałku miało się pogorszyć. No i rzeczywiście temperatura delikatnie spadnie, ale te opady jeszcze trochę, więc myślę, że ten parasol owszem w pogotowiu, ale to nie na najbliższy czas.

0: The Underdog Project Summer Jam to takie wspomnienie właśnie tego, co się działo w tym letnim czasie. Mam nadzieję, że macie fajne wspomnienia w związku z tym, ale ja mam dla was coś, co na pewno wzbudzi wspomnienia i niektórzy będą chcieli trochę się pobujać przy tym kawałku. 1989 rok, album Heart-Shaped World, Chris Isaak i oczywiście Wicked Game.
1: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.

panem, ona się tu zapatrza, patrza, jak to mówią, a ja zerkam do kalendarza, żeby zerknąć również na święta, co by wam podpowiedzieć dzisiaj coś przyjemnego. Dzisiaj mamy dzień tkaczki, no proszę, są tacy, którzy jeszcze potrafią, i dzień kasztana. I to jest właśnie to święto, na którym chciałabym się zatrzymać, bo to jest też okazja, żeby wybrać się na spacer. I pamiętajcie, żeby sobie zrobić takiego ludzika z kasztanów, to absolutnie nie trzeba być dzieckiem. Ja myślę, że fajnie jest się trochę pobawić i pielęgnować to dziecko w sobie. No to trzymam kciuki za spacery i za poszukiwania kasztanowe.

0: Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich oczywiście wracamy na stację paliw. Taniej ponoć program CPN. Właśnie z tego powodu ta benzyna dzisiaj w dół. Pogoda będzie także o tym, co w górach. Szczegóły w wiadomościach już o godzinie 9:00.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina zrazowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: 7000 zł na AGD do twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Coraz cieplej i coraz więcej słońca. Na razie jeszcze tak skromnie, bo na moim radiowym termometrze w okolicach 13 stopni. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce 22. Wiatr z zachodu słaby, 7 km na godzinę i przez cały dzień mocniej nie podmucha. Na barometrach 1031 hektopaskali. Biomat jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 9:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Znów taniej na stacjach wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostroju na wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodów?
4: Daleka droga do tego.
3: Nawet wczoraj nieco łatwiejsza. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
5: Ponad złotówka różnicy jest.
6: Tak jest, jest dużo, tak?
5: Dużo jest, jest dużo.
7: Chyba widzę różnicę. Jest lżej.
8: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
3: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie, tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego,
9: obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
3: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
4: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
3: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie. Trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A po co do sklepów? Wy wyjdźcie lepiej gdzieś, gdzie jest zielono, gdzie jest przyjemnie, na spacer. Pobądźcie po prostu tu i teraz, tak żeby się nieco zrelaksować, nieco zatrzymać, bo myślę, że coraz większe tempo czasami sobie narzucamy, więc warto jest pomyśleć po prostu tylko i wyłącznie o sobie, a nie o tym, co musimy zrobić, ile kroków na liczniku i w ogóle. Myślę, że dobrze by było, żebyście po prostu, jak to ładnie mówią, wrzucili na luz i zaczęli swobodnie oddychać. A jeżeli chodzi o muzykę, to ta niezmiennie łagodzi obyczaje, być może sprawi, że zwolnicie, a być może sprawi, że pojawi się w was więcej energii, ale tej dobrej energii. Tego wam życzę na cały weekend.
1: Dzień dobry.
2: 4 minuty po 9:00.

0: Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina z Razowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Reklama.

0: Granie, granie, ale jeszcze można wyskoczyć na spacer, żeby popodziwiać. No właśnie, namawiam was ciągle, żebyście przebywali na łonie natury, bo to jest dobre dla głowy, dla zdrowia, otaczanie się zielonym, a teraz to jeszcze dodatkowymi kolorami jesieni. Ale nie tylko, obserwacje przeróżne, a dzisiaj jest także ku temu okazja, bo na dziś przypada Europejski Dzień Ptaków. Właściwie te dni to już trwają, bo można obserwować już od jakiegoś czasu. A jakie ptaki teraz tworzą te piękne klucze? Na niebie? Otóż żurawie. No właśnie, i one jeszcze głośno hałasują przed odlotem, a lecą sobie na południe Europy, do Hiszpanii. One wiedzą, co dobre. Także szpaki jesienią tworzą ogromne stada, które żerują na polach i sadach. Później wędrują sobie w rejon basenu Morza Śródziemnego. A co? Czajki. Ta część populacji też będzie opuszczała nasz kraj właśnie w tym czasie. Udaje się nad Atlantyk lub nad południową Europę. Drozdy i śpiewaki również, no i ostatnie jaskółki. Korzystajcie i obserwujcie, a przy okazji można jeszcze posłuchać.
1: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski, a w nich m.in. zaprosimy Was na koncert młodych pasjonatów, muzyków, którzy naprawdę dają radę. Gdzie ten koncert? O tym usłyszycie w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum o 9.30.
2: Reklama.
3: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
4: 7000 zł na AGD do Twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
5: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: I do tej muzyki wrócimy za kilka chwil. Tymczasem minęła 9:30, czas na wiadomości. W studiu Radio Centrum Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wyremontowana zabytkowa aula drugiego liceum w Ostrowie już otwarta. Zaprosimy na koncert zespołu Rebirth. Podsumujemy mecz kaliskich siatkarek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zabytkowa aula drugiego liceum ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim oficjalnie otwarta po remoncie. Uroczystość odbyła się pod hasłem Światło, które łączy pokolenia. Odnowiono m.in. zabytkowe witraże, a aula zyskała nowoczesne nagłośnienie i oświetlenie. Dzięki temu może pełnić także funkcję sali koncertowej i pomieścić ponad 200 osób. Modernizacja kosztowała około 2 milionów złotych. Część pieniędzy pochodziła z programu ratowania zabytków w ramach Polskiego Ładu, a część z budżetu powiatu ostrowskiego. Uroczystość zakończył koncert Big Bandu powiatu ostrowskiego.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Łączy ich pasja, talent i miłość do muzyki. Na swoim koncie mają koncerty, teraz wydali płytę, a niedługo będzie można ich zobaczyć na scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Zespół Rebirth to formacja, która poprzez swoją twórczość oddaje hołd klasyce polskiej muzyki i pokazuje, że nawet bardzo młodzi ludzie mogą czuć jazz. Podczas kaliskiego koncertu usłyszymy utwory z płyty On Air, debiutanckiego krążka z zespołu.
3: To było nasze pierwsze wspólne nagrywanie. Przy nagraniu tej płyty to, co my wszyscy odczuliśmy w rozmowie też ze sobą, w zespole, to był właśnie ten duch Ptaszyna, który gdzieś tam według nas nad nami czuwał w tym czasie. Gdzieś tam stworzyliśmy właśnie swoją własną wizję muzyki Ptaszyna i też jeden jest utwór Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego oraz Wojtka Karolaka. Oprócz rzeczy, które znajdują się na płycie, będą też różne nowe niespodzianki, nasze autorskie utwory, także nie może Państwa zabraknąć i zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Zapraszał słuchaczy pochodzący z Kalisza Leon Jakubek, pianista zespołu. Koncert w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbędzie się 24 października o godzinie 19. Warto wspomnieć, że będzie to powrót muzyków na scenę Centrum, bo wystąpili oni na zaproszenie Roberta Kucińskiego podczas pierwszej edycji festiwalu Ptaszyn Fest. To była trudna lekcja siatkówki dla zawodniczek Netland MKS Kalisz, które w pierwszym meczu sezonu Tauron Ligi Kobiet przegrały na własnym boisku z mistrzyniami Polski PGE Budowlanymi Łódź 0-3. Wracające po roku nieobecności w najwyższej lidze rozgrywkowej kaliskie siatkarki w każdym elemencie meczu odstawały od utytułowanych zawodniczek.
4: Nie wiem, czy zjadła nas presja, ale mogę powiedzieć, że jest mi wstyd za ten wynik. Nie takiego meczu się spodziewaliśmy, ja bynajmniej nie takiego meczu się spodziewałem, bo zupełnie inaczej to wyglądało na treningach, na meczach kontrolnych. Nie możemy zwiesić głów. Wiedzieliśmy, z kim będziemy się mierzyć, wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy z Polski, ale tak naprawdę takie spotkanie powinno być przyjemnością i wyjść na parkiet i po prostu grać. Wiemy, nad czym mamy pracować, wiemy, jakie są nasze słabsze elementy. Dzisiaj nie pokazaliśmy, uważam, nawet 10% naszej gry. Kibiców mogę tylko przeprosić, bo mi osobiście jest wstyd.
2: Powiedział Radiu Centrum Radosław Wodziński, trener zespołu siatkarek Netland MKS Kalisz. MVP spotkania została Maja Sztork, atakująca PGE Budowlani Łódź. W tym sezonie do rozgrywek Tauron Ligi Kobiet przystąpiło 12 drużyn. W zasadniczej fazie rozgrywek zostaną rozegrane 22 kolejki. W drugiej siatkarki Netland MKS Kalisz staną do rywalizacji na wyjeździe z Chemikiem Police, który poprzedni sezon zakończył na 8 miejscu. Ten mecz 12 października.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

15 minut pozostało do godziny 10. Mam nadzieję, że wśród Was są też osoby, które są już aktywne, gdzie kofeina zadziałała, kawa już wjechała, aromatyczna, gorąca. No i macie już dobre plany na cały dzień. Oczywiście będę uszukiwać, będę sprawdzać, cóż tam można w tym dniu porabiać. No oprócz tego,

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata, a w nich m.in. o Ministerstwie Obrony Narodowej. To przygotowuje ustawę przedwojenną. Szczegóły w wiadomościach już o 10:00.
2: Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina z Razowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: 7000 zł na AGD do twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Błękitne niebo i coraz więcej słońca, 14 stopni. Dziś maksymalnie do 22 w godzinach popołudniowych. Wiatr zachodu cały czas wieje słabo, 7 km na godzinę. Na barometrach wysoko, warunki biometeo z kolei są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 10.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 dzień jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
4: Zostaw Polki i Polaków.
3: A w tle paliwa. Marcin Krzemiński.
5: Nie da się nie widzieć.
3: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
5: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
3: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
4: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić, i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków.
3: Przypomnę, że prezydent choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
6: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
3: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 10:00 są tacy, którzy teraz się obudzili, to ja wam życzę smacznej kawy, no i życzę także sporo energii. Fajne kawałki mam dla was od 10:00, już Justin Timberlake właśnie z tym, który dodaje tyle energii, czyli Can't Stop the Feeling. Tam słońce, gdzie my, Victor de Dua i Sign of the Times, Harry Styles.

0: Reklama.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
2: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
1: Aurelis-znicze.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: To już nie jest science fiction, żadne filmy, tylko takie rzeczy, których słyszymy już na co dzień i oglądamy i czytamy i w ogóle. Mowa o robotach i o robotyce humanoidalnej i oczywiście na myśl od razu wpadają Chiny, gdzie rzeczywiście na porządku dziennym, gdzie tam się to rozwija, oj, chyba w nieobrażalnym tempie, ale uwaga, uwaga, Polacy są w światowej czołówce robotyki humanoidalnej, właśnie wygrali grupę w turnieju w Chinach. Polscy inżynierowie pokazali, że mogą skutecznie konkurować z zespołami, które rozwijają jedną z najbardziej zaawansowanych dziedzin współczesnej technologii. Zwyciężyli w swojej grupie międzynarodowego turnieju robotów humanoidalnych w Shenzhen. Dzięki temu awansowali do najlepszej szesnastki zawodów. To jest naprawdę szczególnie cenny wynik. Polacy znaleźli się w niewielkim gronie uczestników spoza Chin, którzy pozostali w turnieju. A dlaczego cenny? Bo nie są to wyłącznie widowiska konkursowe walk robotów. Zawody sprawdzają, czy algorytmy opracowane w środowisku wirtualnym potrafią sterować pełnowymiarową maszyną w zmiennych warunkach świata rzeczywistego. Więc tu też mamy swoje sukcesy.
0: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Reklama. Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermetic. Rejestracja, telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Pasja, talent, miłość do jazzu.
2: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.
5: 24 minuty po godzinie 10.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Już za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, a w nich m.in. o kolejnym już 35. ogólnopolskim turnieju poetyckim Autoportret Jesienny Krotoszyn 2026. Można jeszcze nadsyłać prace konkursowe w ramach tego konkursu właśnie, więc jeżeli macie coś, co zalega w szufladzie, czym można się podzielić, to śmiało, a szczegóły o tym konkursie i nie tylko w wiadomościach, które już o godzinie 10.30, ale jeszcze Wam zagram, zwłaszcza dla tych, którzy w trasie, którzy na jakąś fuchę do pracy albo w ogóle gdzieś wyjeżdżają, ze szczególnymi pozdrowieniami dla Krzysia i Adriana.

0: Ona wyśpiewała Joda Bass i bardzo proszę, i jest Mateusz Kurzuj, studia Radio Centrum. Wiadomości już teraz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Święcenie zwierząt w Kaliszu. Poeci, pióra w dłoń, wysyłajcie swoje wiersze na 35. Ogólnopolski Turniej Poetycki Autoportret Jesienny w Krotoszynie, a w sporcie Mecz Prawdy w Kwidzynie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: I duże, i małe, biegające, latające i skaczące. Nasi bracia mniejsi, jak nazywał ich święty Franciszek z Asyżu. Opiekun pokoju, ekologów i ekologii, ale przede wszystkim wszystkich zwierząt, zwłaszcza ptaków, zmarł 3 października 1226 roku. I w rocznicę jego śmierci w katedrze świętego Mikołaja w Kaliszu odbędzie się święcenie zwierząt.
3: Z okazji 800-lecia śmierci świętego Franciszka będzie uroczysta msza, a po mszy świętej będzie poświęcenie zwierząt, wszystkich pupili domowych. Spodziewamy się przede wszystkim psów, kotów, ale i pojawią się nasi hodowcy z różnymi ptakami i innymi zwierzętami. Msza święta odbywa się w katedrze, ale dla komfortu zwierząt i tego, że katedra jest zabytkiem, wszystkie zwierzęta będą wokół katedry na placu kościoła.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Ordon, prezes Kalickiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego, Drobnego Inwentarza Ptaków Śpiewających i Egzotycznych. Nabożeństwo w intencji zwierząt i ich właścicieli odbędzie się w tę niedzielę, 4 października. Początek mszy o 12:30, a po niej nastąpi poświęcenie pupili. Nieprzypadkowo uroczystość odbywa się w katedrze. W niej od kilku lat stoi rzeźba świętego Franciszka należąca do organizatorów wydarzenia.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Do 27 listopada można nadsyłać prace konkursowe w ramach 35. Ogólnopolskiego Turnieju Poetyckiego Autoportret Jesienny Krotoszyn 2026. Uczestnicy muszą przesłać jeden zestaw 3 wierszy, powielony w 4 egzemplarzach. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac konkursowych.
4: W konkursie mogą wziąć udział poeci niezrzeszeni oraz poeci będący członkami związków twórczych, a wiek uczestników od 21 lat. Na nasz konkurs należy nadesłać utwory, które dotąd nie były publikowane, również w formie elektronicznej, ani nagradzane na innych konkursach poetyckich pod własnym imieniem i nazwiskiem. Co zrobić, żeby się zapisać i żeby nadesłać te prace? Wszystkie szczegóły dostępne są na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy. Niech poezja żyje w nas i razem z nami i niech ta jesień będzie bardzo poetycka.
2: Powiedziała Radio Centrum Zuzanna Kozina-Błauciak, dyrektorka Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, który organizuje turniej. Oficjalne ogłoszenie wyników 21 grudnia, natomiast 9 stycznia odbędzie się spotkanie poetyckie, podczas którego wręczone zostaną nagrody konkursowe. Po średnio udanym wrześniu, w którym odnieśli jedno zwycięstwo i doznali 3 porażek, w tym 2 z potęgami Lotto Superligi, rozpoczynają intensywne październikowe granie, które łączyć będą z występami w europejskich pucharach. A mowa o piłkarzach ręcznych Rebut KPR Ostrowi, którzy w niedzielę o 15 zmierzą się w Kwidzynie z tamtejszym MMTS-em. Po meczach z potęgami czas na zdobywanie punktów, powiedzieli Radiu Centrum trener bramkarzy Rafał Stępniak i rozgrywający Patryk Marciniak.
5: No tak, no teraz nam się zaczynają takie mecze, że w październiku to będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo tego grania. Punkty trzeba szukać już w następnym meczu z Kwidzynem i później z Piotrkowem.
6: Lecz my skupiamy się jeszcze trochę bardziej na tych meczach, które nas czekają na wyjazdowych w Kwidzynie i Piotrkowie.
7: Czekacie na puchary? Stambuł czeka.
6: Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że trafiliśmy w Stambuł. Polecimy do Turcji i będziemy łapać kolejne doświadczenie z kolejnym zagranicznym zespołem.
2: Rebut KPR Ostrowia z 3 punktami jest 9 w tabeli, a zespół z Kwidzyna ma jedno zwycięstwo więcej i plasuje się na 7 pozycji w Lotto Superlidze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut pozostało do godziny 11:00.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
0: Reklama. It's a kind of magic.

Informacja Queen, A Kind of Magic, a my teraz zabieramy się za magię nie muzyki, nie radia, a za magię kina. Emocje po premierze Lalki jeszcze nie opadły, jeszcze tam dyskusje trwają. No i oczywiście ta Lalka, nie tylko kinowa, pełnometrażowa, ale serialowa na jednej z platform. No i tutaj właśnie te różnice, te dyskusje, jak pisze sam odtwórca roli Wokulskiego, tego pełnometrażowego, Marcin Dorociński, daje znać, że obecność widzów w kinach to wsparcie dla filmów, dla polskiej kinematografii, no ale także zachęca do kulturalnej debaty, do rozmowy. Ciesząc się tym, że te oba filmy i serial i film to poruszenie, ale także żywe dyskusje w naszym społeczeństwie o literaturze, jakie właśnie wzbudziły oba te tytuły. No i właśnie, nie ma nic piękniejszego niż naród, który debatuje o XIX-wiecznej literaturze, jak pisze Dorociński, więc myślę, że warto jest dyskutować, warto jest rozmawiać, warto jest oglądać i wspierać polskie kino właśnie, jeżeli chodzi o Lalkę pełnometrażową. Pamiętajcie, że specjalne jej wydanie w strojach przeróżnych również w Kinie Centrum, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Przełajennej 6. Już dzisiaj zerkajcie na repertuary waszych kin, no i wpadajcie do kina, jeżeli chodzi o pełnometrażową Lalkę, no to tam także obsada, oj, iście gwiazdorska. Ale serial, no ja już obejrzałam i też mogę wam spokojnie polecić.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju ze świata. Wraca temat jak bumerang, czyli cen paliw i programu CPN. O tym więcej już za chwilę, a także na sportowo Iga Świątek w trzeciej rundze turnieju w Pekinie. Szczegóły w wiadomościach już o godzinie 11.
2: Reklama.
3: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
4: Co robić 4 października? Oczywiście jechać za Dynią do Rusowa. W Dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: No i coraz cieplej, ja bo tylko w takim ciepłym kierunku, chociaż to przecież początek jesieni, ale takiej złotej polskiej jesieni, która jeszcze nie zmusza nas do ubierania się zbyt grubo. 22 stopnie dzisiaj maksymalnie. Co prawda jeszcze takie skromne, niespełna 17, ale w dobrym kierunku idziemy. Wiatr z południowego zachodu słaby, niewiele przyspieszy. Na barometrach wysoko 1031 hektopaskali, biomet korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 11. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Alarm w rejonie litewskiej stolicy. Prawdopodobnie chodzi o drona. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje. Nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw. Marcin Krzemiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi podrywano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
4: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega między innymi kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
3: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
5: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części właścicieli stacji.
3: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: And I'll write your name.
1: Reklama.
2: Co robić 4 października? Oczywiście, jechać za Dynią do Rusowa. W Dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: 18,5 minuty po godzinie 11, sobota, czyli weekend, czyli bardzo przyjemna pora dla tych, którzy mają na przykład wolne. No ale oczywiście w kwestii tych, którzy pracują, to ja wam mocno kibicuję, bez zmian oczywiście i oczywiście daję znać, że jestem z wami. Mam nadzieję, że energii wam dzisiaj nie brakuje, że będzie jej naprawdę sporo i że będzie czas na to, żebyście mogli nieco odetchnąć, odpocząć od tej pracy. W najbliższych wiadomościach, które już za kilka chwil, podsumowanie nocy zawodowców, tak a propos, w Kaliszu, tam się działo naprawdę sporo, była robotyka, informatyka, fryzjerstwo i coś o autach, o ogrodnictwie i także o mundurówce, więc o tym wszystkim powiemy wam już za kilka chwil na antenie Radio Centrum w wiadomościach, które już o godzinie 11.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
3: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
4: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
3: Aurelis-znicze.pl.
2: Reklama.

0: 11.30 minęła, czas na kolejne wiadomości w studiu Radia Centrum. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Podsumujemy noc zawodowców w Kaliszu, czas dla stworzenia w Pleszewie, a w sporcie siatkarskie derby w drugiej lidze.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nagły wypadek, krwotok czy zatrucie zwierzęcia w środku nocy mogą oznaczać dla właściciela rozpaczliwe poszukiwanie pomocy. Z takim problemem od lat zmagają się w Kaliszu. Teraz ruszyła akcja zbierania podpisów pod petycją w tej sprawie.
3: Autorzy petycji, Karolina Skrzypczyńska, radna Rady Miasta Kalisza, we współpracy z mieszkańcami i Kaliskim Stowarzyszeniem Pomocy dla Zwierząt Help Animals, podkreślają, że nagłe problemy zdrowotne zwierząt zdarzają się również nocą, w weekendy i święta. Tymczasem znalezienie gabinetu weterynaryjnego przyjmującego pilne przypadki może wymagać poszukiwań poza miastem. Inicjatorzy chcą, aby mieszkańcy mieli dostęp do aktualnych informacji o dyżurach i numerach kontaktowych. Proponują rozwiązanie, które pozwoliłoby współpracować samorządowi, weterynarzom, organizacjom społecznym i właścicielom zwierząt. Podpisy pod petycją będą zbierane w sobotę 3 października w Galerii Handlowej przy Górnośląskiej w Kaliszu podczas obchodów Dnia Zwierząt. Akcja potrwa od godziny 12 do 17, a wkrótce mają zostać wskazane kolejne miejsca zbiórki. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Robotyka, informatyka, fryzjerstwo, mechanika samochodowa, ogrodnictwo, a także służby mundurowe. Między innymi takie kierunki można było poznać podczas nocy zawodowców w Kaliszu. W piątek 2 października Hala Olimpia przy ulicy Ziemieślniczej zamieniła się w miejsce spotkania młodzieży, szkół i lokalnych pracodawców. Uczestnicy nie tylko oglądali prezentacje, ale mogli też porozmawiać z uczniami i nauczycielami o tym, jak naprawdę wygląda nauka i praca w konkretnych zawodach. Jedni już wiedzą, co chcą robić.
4: Ja już jestem w zawodzie.
5: Mechanika.
6: Mechanik pojazdów samochodowych.
7: Odpowiada nam to.
8: Czyli to są nasze takie pierwsze dni, my pierwsza klasa jesteśmy, więc jak na razie...
9: Ale jest drugi zawód.
10: Fryzjer.
11: Też fryzjer.
12: No, będzie się rozwijać, ale podobnie będzie. No,
7: ale w jakim właśnie kierunku, jak myślisz?
12: Jakieś się techniki pozmieniają.
2: Powiedzieli Radio Centrum uczestnicy Nocy Zawodowców w Kaliszu. Dużo uwagi poświęcono zawodom przyszłości. Uczniowie Technikum imienia Świętego Józefa przy ulicy Złotej w Kaliszu prezentowali kierunki informatyczne, technika informatyka i technika programistę, a także nowy kierunek, technika cyberbezpieczeństwa. Młodzi informatycy przekonywali, że sztuczna inteligencja nie musi oznaczać końca tych zawodów. Jednocześnie sami przyznają, że branża zmienia się bardzo szybko.
13: Informatyk.
14: Informatyk też?
15: Tak, z kolegą razem w jednej klasie.
13: No, w sensie jedna klasa?
14: Czwarta.
13: Jesteśmy po dwóch egzaminach zawodowych.
14: No, generalnie nasz zawód się bardzo często zmienia, więc nie jesteśmy w stanie określić, na co pójdziemy, co będziemy robić w przyszłości. My to trzeba iść z falą tak naprawdę.
2: Powiedzieli Radiocentrum Marcin, Kacper i Tomek z Technikum imienia Świętego Józefa. Swoje kierunki prezentowali również uczniowie zespołu szkół imienia Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Wśród nich byli, przyszli ogrodnicy i osoby kształcące się w kierunku architektury krajobrazu. Jak mówili Radiocentrum, zieleni w miastach będzie potrzeba coraz więcej.
7: Myślicie, że ten zawód ma przyszłość?
12: Ma. I to dużą przyszłość, bo teraz jak widzimy, no to wchodzą właśnie kostki i wszystko, no a jednak my staramy się tą zieleń wprowadzić w nasz kraj.
2: Powiedziały Radiocentrum Gabrysia, Violetta i Wiktoria. Nie zabrakło także klas mundurowych. Ich uczniowie myślą o przyszłości w wojsku, a część z nich bierze pod uwagę służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. Partnerem medialnym wydarzenia było Radiocentrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Nie tylko psy i koty, ale także króliki, gołębie, kury, kozy, owieczki, a nawet osiołek pojawią się w niedzielę w kościele Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie. Wszystko za sprawą wyjątkowego wydarzenia. Czas dla stworzenia 2026, organizowanego z okazji wspomnienia świętego Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt.
16: Przygotowania do wydarzenia rozpoczęły się już w marcu. Stowarzyszenie Miłośników Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego, Królików i Drobnego Inwentarza wspólnie z proboszczem Fary księdzem Darkiem Brylakiem chce połączyć tego dnia wiarę, wspólnotę i troskę o zwierzęta. W niedzielę o 12.15 w Pleszewskiej Farze rozpocznie się msza odpustowa Matki Boskiej Różańcowej, także w intencji stowarzyszenia. Zaproszeni są nie tylko parafianie, ale wszyscy mieszkańcy Pleszewa wraz ze swoimi pupilami. Po mszy świętej odbędzie się błogosławieństwo i poświęcenie zwierząt. Będzie też okazja, żeby zobaczyć niezwykłe okazy hodowane przez członków stowarzyszenia. Prezes Mateusz Orłowski pokaże m.in. królika olbrzyma, gołębia turkota oraz kolorowe kury. Nie zabraknie również kóz, owieczek i osiołka z żywej szopki Oli i Artura Wojcieszaków. W programie znalazło się także sadzenie drzewek, symbol troski o całe stworzenie. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że ma ono przypominać o szacunku, odpowiedzialności, a także miłości do każdego stworzenia. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Pierwszy mecz w domu i od razu derby. Mowa o siatkarkach Mapei, Baryczy, Janków, Przygocki, które w sobotę o 19 zagrają w Przygodzicach przed własną publicznością, mierząc się ze Zerwami MKS-u Kalisz w ramach drugiej kolejki drugiej Ligi Kobiet.
9: Siatkarki Mapei, Baryczy, Janków, Przygocki przed sezonem nie tylko pozyskały sponsora tytularnego, ale także dokonały ciekawych transferów. Zespół trenera Michała Wachowskiego wzmocniły doświadczone środkowa Judyta Gawlak z przeszłością w Ekstraklasie oraz atakująca Małgorzata Wilk, znana chociażby z występów w Kaliszu. Do Baryczy po długiej przerwie spowodowanej ciężką kontuzją wraca także kapitan Katarzyna Pawlicka. W pierwszej kolejce Barycz przegrała 1-3 w Łodzi z ŁKS-em, a rezerwy MKS-u Kalisz przegrały 0-3 z zespołem Krótka Mysiadło. Sobotni wieczór zapowiada się ciekawy pojedynek, nie tylko dlatego, że będą to derby południowej Wielkopolski, ale przede wszystkim z uwagi, że obu zespołom po nieudanej inauguracji punkty są bardzo potrzebne. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.

7,5 minuty pozostało do godziny 12. Kolejne wiadomości już za kilka chwil. Ostrzeżenie dla 9 województw przed mgłami i są także nowe ustalenia dotyczące próby zamachu w samolocie dubajskich linii lotniczych. Szczegóły już o 12.

0: Reklama.
1: Pasja, talent, miłość do jazzu.
2: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
4: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Coraz cieplej, to jest kolejny taki bardzo przyjemny dzień. Już jesienny, ale trochę letni. Dziś maksymalnie 22 stopnie, dużo więcej słońca. Chmury będą, ale bez opadów. Wiatr z południowego zachodu bez zmian, wiejące słabo, ciśnienie wysokie, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 12.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai. Marcin Krzemiński. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw, to głównie północna i zachodnia Polska. Na konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmię i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, na częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
4: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
3: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu w 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 12 wracamy do muzyki na 106.4 i rozpoczynamy kolejną część dnia. To już nie poranek. Ciekawa jestem, czy u wszystkich już wjechała kawa.

0: Reklama. Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Reklama.

0: Pamiętaj mnie.
1: A wy pamiętajcie o tych, którzy dzisiaj właśnie mają imieniny. Warto, żeby o nich pamiętać, a nawet być może zabrać na jakiś spacer, kawę, może jeszcze na lody. Ten sezon jeszcze trwa. A imieniny 3 października ma Gerard i Teresa, Augustyna, do tego Ewald i Ewalda, Gerarda również. Kandyda, Maksymian, oni także świętują, więc wszystkiego co najlepsze. No i ode mnie także upominek muzyczny.

Reklama. Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: Minęła 12.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wyremontowana zabytkowa aula drugiego liceum w Ostrowie już otwarta. Zaprosimy na koncert zespołu Rebirth. Podsumujemy mecz kaliskich siatkarek.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zabytkowa aula drugiego liceum ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim oficjalnie otwarta po remoncie. Uroczystość odbyła się pod hasłem Światło, które łączy pokolenia. Odnowiono m.in. zabytkowe witraże, a aula zyskała nowoczesne nagłośnienie i oświetlenie. Dzięki temu może pełnić także funkcję sali koncertowej i pomieścić ponad 200 osób. Modernizacja kosztowała około 2 milionów złotych. Część pieniędzy pochodziła z programu ratowania zabytków w ramach Polskiego Ładu, a część z budżetu powiatu ostrowskiego. Uroczystość zakończył koncert Big Bandu powiatu ostrowskiego.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Łączy ich pasja, talent i miłość do muzyki. Na swoim koncie mają koncerty, teraz wydali płytę, a niedługo będzie można ich zobaczyć na scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Zespół Rebirth to formacja, która poprzez swoją twórczość oddaje hołd klasyce polskiej muzyki i pokazuje, że nawet bardzo młodzi ludzie mogą czuć jazz. Podczas kaliskiego koncertu usłyszymy utwory z płyty On Air, debiutanckiego krążka zespołu.
4: To było nasze pierwsze wspólne nagrywanie. Przy nagraniu tej płyty to, co my wszyscy odczuliśmy w rozmowie też ze sobą, w zespole, to był właśnie ten duch ptaszyna, który gdzieś tam według nas nad nami czuwał w tym czasie. Gdzieś tam stworzyliśmy właśnie swoją własną wizję muzyki ptaszyna i też jeden jest utwór Krzysztofa Komendy-Trzcińskiego oraz Wojtka Karolaka. Oprócz rzeczy, które znajdują się na płycie, będą też różne nowe niespodzianki, nasze autorskie utwory, także nie może Państwa zabraknąć i zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Zapraszał słuchaczy pochodzący z Kalisza Leon Jakubek, pianista zespołu. Koncert w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbędzie się 24 października o godzinie 19. Warto wspomnieć, że będzie to powrót muzyków na scenę Centrum, bo wystąpili oni na zaproszenie Roberta Kucińskiego podczas pierwszej edycji festiwalu Ptaszym Fest. To była trudna lekcja siatkówki dla zawodniczek Netland MKS Kalisz, które w pierwszym meczu sezonu Tauron Ligi Kobiet przegrały na własnym boisku z mistrzyniami Polski PGE Budowlanymi Łódź 0-3. Wracające po roku nieobecności w najwyższej lidze rozgrywkowej kaliskie siatkarki w każdym elemencie meczu odstawały od utytułowanych zawodniczek.
5: Nie wiem, czy zjadła nas presja, ale mogę powiedzieć, że jest mi wstyd za ten wynik. Nie takiego meczu się spodziewaliśmy, ja bynajmniej nie takiego meczu się spodziewałem, bo zupełnie inaczej to wyglądało na treningach, na meczach kontrolnych. Nie możemy zwiesić głów. Wiedzieliśmy, z kim będziemy się mierzyć, wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy z Polski, ale tak naprawdę takie spotkanie powinno być przyjemnością i wyjść na parkiet i po prostu grać. Wiemy, nad czym mamy pracować, wiemy, jakie są nasze słabsze elementy, a dzisiaj nie pokazaliśmy, uważam, nawet 10% naszej gry. Kibiców mogę tylko przeprosić, bo mi osobiście jest wstyd.
2: Powiedział Radio Centrum Radosław Wodziński, trener zespołu siatkarek Netland MKS Kalisz. MVP spotkania została Maja Sztorg, atakująca PGE Budowlani Łódź. W tym sezonie do rozgrywek Tauron Ligi Kobiet przystąpiło 12 drużyn. W zasadniczej fazie rozgrywek zostaną rozegrane 22 kolejki. W drugiej siatkarki Netland MKS Kalisz staną do rywalizacji na wyjeździe z Chemikiem Police, który poprzedni sezon zakończył na 8. miejscu. Ten mecz 12 października.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut pozostało do godziny 13. Wracamy do muzyki na 106.4. Już teraz Bryan Adams, Run to You w kolejce No Doubt.

0: reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Aurelis, znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
3: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
2: Aurelis-znicze.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
4: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz na

0: Amazon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

Wtedy swoim są, co potrafi. There's no such thing as a perfect man, czyli nie ma czegoś takiego jak idealny mężczyzna. No i nie ma ideałów. Każdy z nas jest inny i każdy z nas inaczej pewnie podchodzi do różnych tematów. A co do ideałów, zawsze gdzieś jest jakaś rysa na tych kryształach. A już teraz w kwestiach związanych ze sportem podpowiadam, cóż można zrobić w najbliższych dniach. Otóż Ośrodek Kultury Leśnej w

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: No i są jego kolejne sukcesy. Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kolejne kwalifikacje do wyścigu Grand Prix Bahrainu. Szczegóły tego wydarzenia w wiadomościach już o godzinie 13.
2: Reklama. Pasja, talent, miłość do jazzu.
3: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
5: Co robić 4 października? Oczywiście jechać za Dynią do Rusowa. W Dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: A w tej pogodzie coraz cieplej i coraz przyjemniej. Dziś maksymalnie do 22 stopni. Niebo nie jest mocno zachmurzone. Jeżeli chmury się pojawią, to bez opadów. Ciśnienie cały czas wysokie, 1031 hektopaskali. Warunki biometeokorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii, za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw, nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy, nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. No, o szczegółach Marcin Starzec.
5: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię z nad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny. Także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
4: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
6: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, i tak trzeba pracować. Tak trzeba tankować.
7: No pewnie, że jest lepiej.
4: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 zł za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
8: 1. 2.
4: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, 16. rundy Mistrzostw Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Teraz to oni was będą hipnotyzować muzyką. 3 minuty po 13:00. Highway to Hell, AC/DC.

0: Reklama. Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw. Reklama.
1: Radio Centrum.

Aż chce się obejrzeć znowu ten film po raz już nie wiem który, setny może, Dirty Dancing, bo właśnie z tego filmu oczywiście pochodzi również kawałek Erika Carmena Hungry Eyes. A już teraz nie muzycznie, a tak, żeby się ubrać cieplej, bo pewnie 17 października już będzie trochę chłodniej niż teraz, no ale trzymamy kciuki za to, żeby jednak pogoda była, bo właśnie wtedy, a to będzie sobota, od samego rana na kaliskich plantach, na placu przy chińskiej restauracji odbędzie się kolejny targ na plantach właśnie. To od godziny 9 rano do 12, a tam mnóstwo przeróżnych jesiennych atrakcji. To już tradycyjne wydarzenie organizowane tam przez miasto Kalisz, a tam mieszkańcy Kalisza i nie tylko, bo goście również będą mogli skorzystać z przeróżnych ofert wystawców z Kalisza i z regionu. Oczywiście rękodzielnictwo, oczywiście rośliny, producenci miodów, przetworów, przeróżnych kosmetyków naturalnych, wyrobów wiklinowych i produktów regionalnych. Przypominam, że można się jeszcze zapisywać, a to wszystko na plantach kaliskich. Targ na plantach, czyli od 9 do 12, 17 października.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
0: Reklama.

0: 13.30. Kolejne wiadomości Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Święcenie zwierząt w Kaliszu. Poeci, pióra w dłoń, wysyłajcie swoje wiersze na 35. ogólnopolski turniej poetycki Autoportret jesienny w Krotoszynie, a w sporcie mecz prawdy w Kwidzynie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: I duże, i małe, biegające, latające i skaczące. Nasi bracia mniejsi, jak nazywał ich święty Franciszek z Asyżu. Opiekun pokoju, ekologów i ekologii, ale przede wszystkim wszystkich zwierząt, zwłaszcza ptaków, zmarł 3 października 1226 roku. I w rocznicę jego śmierci w katedrze świętego Mikołaja w Kaliszu odbędzie się święcenie zwierząt.
3: Z okazji 800-lecia śmierci świętego Franciszka będzie uroczysta msza, a po mszy świętej będzie poświęcenie zwierząt, wszystkich pupili domowych. Spodziewamy się przede wszystkim psów, kotów, ale i pojawią się nasi hodowcy z różnymi ptakami i innymi zwierzętami. Msza święta odbywa się w katedrze, ale dla komfortu zwierząt i tego, że katedra jest zabytkiem, wszystkie zwierzęta będą wokół katedry na placu kościoła.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Ordon, prezes Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego, Drobnego Inwentarza Ptaków Śpiewających i Egzotycznych. Nabożeństwo w intencji zwierząt i ich właścicieli odbędzie się w tę niedzielę, 4 października, początek mszy o 12.30, a po niej nastąpi poświęcenie pupili. Nieprzypadkowo uroczystość odbywa się w katedrze. W niej od kilku lat stoi rzeźba świętego Franciszka, należąca do organizatorów wydarzenia.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Do 27 listopada można nadsyłać prace konkursowe w ramach 35. ogólnopolskiego turnieju poetyckiego Autoportret jesienny Krotoszyn 2026. Uczestnicy muszą przesłać jeden zestaw 3 wierszy, powielony w 4 egzemplarzach. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac konkursowych.
4: W konkursie mogą wziąć udział poeci niezrzeszeni oraz poeci będący członkami związków twórczych, a wiek uczestników od 21 lat. Na nasz konkurs należy nadesłać utwory, które dotąd nie były publikowane, również w formie elektronicznej, ani nagradzane na innych konkursach poetyckich pod własnym imieniem i nazwiskiem. Co zrobić, żeby się zapisać i żeby nadesłać te prace? Wszystkie szczegóły dostępne są na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy. Niech poezja żyje w nas i razem z nami i niech ta jesień będzie bardzo poetycka.
2: Powiedziała Radio Centrum Zuzanna Kozina-Błauciak, dyrektorka Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, który organizuje turniej. Oficjalne ogłoszenie wyników 21 grudnia, natomiast 9 stycznia odbędzie się spotkanie poetyckie, podczas którego wręczone zostaną nagrody konkursowe. Po średnio udanym wrześniu, w którym odnieśli jedno zwycięstwo i doznali 3 porażek, w tym 2 z potęgami Lotto Superligi, rozpoczynają intensywne październikowe granie, które łączyć będą z występami w europejskich pucharach. A mowa o piłkarzach ręcznych Rebut KPR Ostrowi, którzy w niedzielę o 15 zmierzą się w Kwidzynie z tamtejszym MMTS-em. Po meczach z potęgami czas na zdobywanie punktów, powiedzieli Radiu Centrum trener bramkarzy Rafał Stępniak i rozgrywający Patryk Marciniak.
5: No tak, no teraz nam się zaczynają takie mecze, że w październiku to będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo tego grania. Punkty trzeba szukać już w następnym meczu z Kwidzynem i później z Piotrkowem.
6: Lecz my skupiamy się jeszcze trochę bardziej na tych meczach, które nas czekają na wyjazdowych w Kwidzynie i Piotrkowie.
7: Czekacie na puchary? Stambuł czeka.
6: Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że trafiliśmy w Stambuł. Polecimy do Turcji i będziemy łapać kolejne doświadczenie z kolejnym zagranicznym zespołem.
2: Rebut KPR Ostrowia z 3 punktami jest 9 w tabeli, a zespół z Kwidzyna ma jedno zwycięstwo więcej i plasuje się na 7 pozycji w Lotto Superlidze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: 9 minut pozostało do godziny 14.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I za chwilę kolejne wiadomości. W nich znów ostrzeżenia dotyczące mgieł. Pamiętajcie, bo to ważne rady dla kierowców. No i coś a propos dzisiejszego święta, czyli Dzień Kasztana. No i możemy także powiedzieć wam, do czego taki kasztan może się przydać. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o godzinie 14. A skoro 14 zbliża się, to na mnie już czas i pora. Bardzo wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Karolina Romke. Do usłyszenia. Cześć, pa. Radio Sery. Za chwilę przejmie Tomasz Michalak.

0: Sunny days are over.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Pajekondia śpiewali, że sunny days are over, ale one nie są jeszcze na wykończeniu, bo jeszcze potrwa trochę tych słonecznych dni, będzie przed nami. Dzisiaj 22 stopnie maksymalnie, jeszcze tej temperatury nie widać. Wiatr z południowego zachodu cały czas słabe, ciśnienie stabilne, a biometr korzystny.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 14.
2: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Mgliście w nocy i rano, za chwilę ważne rady dla kierowców, potem głosowanie na Łotwie, oddamy głos wyborcom. Dziś dzień kasztana, powiemy, do czego może się przydać. Marcin Krzemiński. Noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
5: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
4: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
6: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
4: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Po kolizji dwóch osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. W tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest zjednoczona lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
7: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
4: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do Bośni i Hercegowiny. Kasztany obchodzą dziś swoje święto. No i mamy szczyt sezonu na ich zbieranie.
8: Do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
4: No jakże. Kasztany świetnie sprawdzają się też w matematyce, przy nauce dodawania czy też odejmowania.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: To muzycznie pan Szagi na 106.4 FM. Anielska piosenka, Angel. 10 minut mamy po godzinie 14. Coś tak sobie myślę, że taki październik, taki początek pogodowo, słoneczny, ciepły, wręcz gorący, to bierzemy w ciemno na kolejne kilka lat i nikt, absolutnie nikt nie będzie na taką złotą polską jesień albo babie lato narzekać. Korzystajcie z tej pogody, bo jutro trochę więcej chmur, ale synoptycy twierdzą też, że kolejne dni października będą bardzo ciepłe i bardzo słoneczne, więc jeszcze chyba uda nam się nieraz wygrzać w tym roku. Tomek Michalak, witam, zapraszam. Będziemy razem do 20.
1: Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: funto.
1: To muzycznie Juanes, 20 minut po 14, sobotnie popołudnie. No i mamy weekend i to jakże piękny w pogodzie. Korzystajcie z tej soboty, dzisiaj nawet 23 stopnie. Tyle może się pojawić w naszym regionie, więc żal byłoby nie skorzystać. Także z wieczoru, który ma być pogodny. Trzeci dzień października w kalendarzu to między innymi Dzień Kasztana. Ludziki z kasztanów to tylko połowa tego święta, podobno, bo chodzi również o liście, o to, żeby coś pięknego z nich stworzyć. To jakiś pomysł dla najmłodszych, a pewnie i mama, tata, dziadek, babcia się nieźle ubawią przy takich właśnie działaniach i majsterkowaniu. Ale jeżeli nie Dzień Kasztana, to może imieniny. Te dziś świętuje m.in. Gerard, Teresa, Dominik, a także Roman oraz Paweł. Panie i panowie, wszystkiego dobrego dla was. Muzycznych niespodzianek na pewno nie zabraknie. Za moment kolejna. Rose i Bruno Mars. APT to na początek, a w kolejce m.in. Kuba i Kuba. Random game. Random.

0: Punktualnie 14:30, czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wyremontowana zabytkowa aula drugiego liceum w Ostrowie już otwarta. Zaprosimy na koncert zespołu Rebirth. Podsumujemy mecz kaliskich siatkarek.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zabytkowa aula drugiego liceum ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim oficjalnie otwarta po remoncie. Uroczystość odbyła się pod hasłem Światło, które łączy pokolenia. Odnowiono m.in. zabytkowe witraże, a aula zyskała nowoczesne nagłośnienie i oświetlenie. Dzięki temu może pełnić także funkcję sali koncertowej i pomieścić ponad 200 osób. Modernizacja kosztowała około 2 milionów złotych. Część pieniędzy pochodziła z programu ratowania zabytku w ramach Polskiego Ładu, a część z budżetu powiatu ostrowskiego. Uroczystość zakończył koncert Big Bandu powiatu ostrowskiego.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Łączy ich pasja, talent i miłość do muzyki. Na swoim koncie mają koncerty, teraz wydali płytę, a niedługo będzie można ich zobaczyć na scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Zespół Rebirth to formacja, która poprzez swoją twórczość oddaje hołd klasyce polskiej muzyki i pokazuje, że nawet bardzo młodzi ludzie mogą czuć jazz. Podczas kaliskiego koncertu usłyszymy utwory z płyty On Air, debiutanckiego krążka z zespołu.
4: To było nasze pierwsze wspólne nagrywanie. Przy nagraniu tej płyty to, co my wszyscy odczuliśmy w rozmowie też ze sobą, w zespole, to był właśnie ten duch Ptaszyna, który gdzieś tam według nas nad nami czuwał w tym czasie. Gdzieś tam stworzyliśmy właśnie swoją własną wizję muzyki Ptaszyna i też jeden jest utwór Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego oraz Wojtka Karolaka. Oprócz rzeczy, które znajdują się na płycie, będą też różne nowe niespodzianki, nasze autorskie utwory, także nie może Państwa zabraknąć i zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Zapraszał słuchaczy pochodzący z Kalisza Leon Jakubek, pianista zespołu. Koncert w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbędzie się 24 października o godzinie 19. Warto wspomnieć, że będzie to powrót muzyków na scenę Centrum, bo wystąpili oni na zaproszenie Roberta Kucińskiego podczas pierwszej edycji festiwalu Ptaszyn Fest. To była trudna lekcja siatkówki dla zawodniczek Netland MKS Kalisz, które w pierwszym meczu sezonu Tauron Ligi Kobiet przegrały na własnym boisku z mistrzyniami Polski PGE Budowlanymi Łódź 0-3. Wracające po roku nieobecności w najwyższej lidze rozgrywkowej kaliskie siatkarki w każdym elemencie meczu odstawały od utytułowanych zawodniczek.
5: Nie wiem, czy zjadła nas presja, ale mogę powiedzieć, że jest mi wstyd za ten wynik. Nie takiego meczu się spodziewaliśmy, ja bynajmniej nie takiego meczu się spodziewałem, bo zupełnie inaczej to wyglądało na treningach, na meczach kontrolnych. Nie możemy zwiesić głów, wiedzieliśmy, z kim będziemy się mierzyć, wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy z Polski, ale tak naprawdę takie spotkanie powinno być przyjemnością i wyjść na parkiet i po prostu grać. Wiemy, nad czym mamy pracować, wiemy, jakie są nasze słabsze elementy, a dzisiaj nie pokazaliśmy, uważam, nawet 10% naszej gry. Kibiców mogę tylko przeprosić, bo mi osobiście jest wstyd.
2: Powiedział Radiu Centrum Radosław Wodziński, trener zespołu siatkarek Netland MKS Kalisz. MVP spotkania została Maja Sztork, atakująca PGE Budowlani Łódź. W tym sezonie do rozgrywek Tauron Ligi Kobiet przystąpiło 12 drużyn. W zasadniczej fazie rozgrywek zostaną rozegrane 22 kolejki. W drugiej siatkarki Netland MKS Kalisz staną do rywalizacji na wyjeździe z Chemikiem Police, który poprzedni sezon zakończył na 8 miejscu. Ten mecz 12 października.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: pum pum girl.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Black Eyed Peas i muzyka, jaką lubisz na weekend. Za 12 minut, godzina 15, ja zaglądam na rc.fm. Tam sporo informacji o tym, co między innymi w sporcie na południu Wielkopolski. Otóż szczypiorniści Netland MKS-u Kalisz są głodni i to bardzo. Głodni kompletu punktów. Ostatnio w meczu wyjazdowym w Legionowie wywalczyli 2 punkty, a teraz chcą

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie i ciepło, nie chcę powiedzieć jak w środku lata, ale na pewno jak podczas jednego z wakacyjnych dni. 21 stopni, 22 nawet już lokalnie na południu Wielkopolski i mnóstwo słońca. Taka będzie sobota aż do końca dnia. Wieczorem także pogodnie i ciepło jak na początek października, bo nadal powyżej 15 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Taniej na stacjach. Czy kierowcy odczuli ulgę w portfelach? Potem pościg ulicami Centrum Poznania i pomyłka miasta ubiegającego się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Marcin Krzemiński, wizyty na stacjach paliw, tankowanie i uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
5: Ponad złotówka różnica jest.
6: Tak jest, jest dużo, tak?
5: Dużo jest, jest dużo.
7: Chyba widzę różnicę.
8: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
4: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN ma obowiązywać do końca roku, w ten weekend i w poniedziałek. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny paliw znów ustala minister energii. Wieczorny policyjny pościg ulicami Poznania. Fordem uciekał 29-latek, którego wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli. Okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, bo miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
9: Pojazd został przez policjantów zatrzymany na wysokości ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak w niedalekiej odległości od pojazdu został przez funkcjonariuszy zatrzymany. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki w postaci mefetronu i marihuany.
4: Licza sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy, ale wobec tego, co znaleziono w samochodzie, policjanci postanowili pobrać od mężczyzny krew do badania na obecność środków odurzających. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. W australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawa organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy, a mianowicie oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego papugą kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale 3 dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTube na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo, a w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Oj tam, pomyłki to się zdarzają nawet najlepszym, ale mam nadzieję, że nam dzisiaj pomyłka żadna się nie przydarzy i będziemy grać absolutnie tylko największe hity dla was. 4 minuty po 15, sobotnie popołudnie, a w muzyce między innymi Roxy.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Piękna kapella Mikolas Józef, eksportowy muzyczny towar od naszych południowych sąsiadów, można śmiało powiedzieć. I naprawdę fajnie śpiewa. Zaglądam do ostatniego notowania Top 30, tam m.in. na 9. miejscu Gibbs i Go For Money, Ostatni Dzień Lata, to jest numer, który zagram wam już za moment. Trochę na przekór temu, co za oknami, bo to lato chyba trwa i nie wygląda na to, żeby to był ostatni dzień lata. A wy głosujcie, rc.fm, zakładka lista przebojów. Przez cały czas do waszej dyspozycji 30 numerów i 15 propozycji, wśród nich zupełnie nowe utwory.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Sobr, mocne to, ale dobre, dobre. 15:30 na zegarach i czas na kolejne dzisiaj wiadomości z południa Wielkopolski. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Podsumujemy noc zawodowców w Kaliszu, czas dla stworzenia w Pleszewie, a w sporcie siatkarskie derby w drugiej lidze.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Robotyka, informatyka, fryzjerstwo, mechanika samochodowa, ogrodnictwo, a także służby mundurowe. Między innymi takie kierunki można było poznać podczas nocy zawodowców w Kaliszu. W piątek 2 października Hala Olimpia przy ulicy Ziemieślniczej zamieniła się w miejsce spotkania młodzieży, szkół i lokalnych pracodawców. Uczestnicy nie tylko oglądali prezentacje, ale mogli też porozmawiać z uczniami i nauczycielami o tym, jak naprawdę wygląda nauka i praca w konkretnych zawodach. Jedni już wiedzą, co chcą robić.
4: Ja już jestem w zawodzie. Mechanika.
5: Mechanik pojazdów samochodowych.
6: Odpowiada nam to.
7: Czyli to są nasze takie pierwsze dni, bo my pierwsza klasa jesteśmy, więc jak na razie...
8: Ale jest drugi dla mnie.
9: Fryzjer.
10: Też fryzjer.
11: No, będzie się rozwijać, ale podobnie będzie.
6: No, ale w jakim właśnie kierunku, jak myślisz?
11: Jakieś się techniki pozmieniają.
2: Powiedzieli Radio Centrum uczestnicy Nocy Zawodowców w Kaliszu. Dużo uwagi poświęcono zawodom przyszłości. Uczniowie Technikum imienia Świętego Józefa przy ulicy Złotej w Kaliszu prezentowali kierunki informatyczne, technika informatyka i technika programistę, a także nowy kierunek, technika cyberbezpieczeństwa. Młodzi informatycy przekonywali, że sztuczna inteligencja nie musi oznaczać końca tych zawodów. Jednocześnie sami przyznają, że branża zmienia się bardzo szybko.
6: Informatyk.
12: Informatyk też?
13: Tak, z kolegą razem w jednej klasie.
6: No, w sensie
12: jedna klasa?
6: Czwarta. Jesteśmy po dwóch egzaminach zawodowych. No, generalnie nasz zawód się bardzo często zmienia, więc nie jesteśmy w stanie określić, na co pójdziemy, co będziemy robić w przyszłości. My to trzeba iść z falą tak naprawdę.
2: Powiedzieli Radio Centrum Marcin, Kacper i Tomek z Technikum imienia Świętego Józefa. Swoje kierunki prezentowali również uczniowie zespołu szkół imienia Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Wśród nich byli, przyszli ogrodnicy i osoby kształcące się w kierunku architektury krajobrazu. Jak mówili Radio Centrum, zieleni w miastach będzie potrzeba coraz więcej.
6: Myślicie, że ten zawód ma przyszłość?
11: Ma. I to dużą przyszłość, bo teraz jak widzimy, no to wchodzą właśnie kostki i wszystko, no a jednak my staramy się tą zieleń wprowadzić w nasz kraj.
2: Powiedziały Radio Centrum Gabrysia, Violetta i Wiktoria. Nie zabrakło także klas mundurowych. Ich uczniowie myślą o przyszłości w wojsku, a część z nich bierze pod uwagę służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. Partnerem medialnym wydarzenia było Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Nie tylko psy i koty, ale także króliki, gołębie, kury, kozy, owieczki, a nawet osiołek pojawią się w niedzielę w kościele Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie. Wszystko za sprawą wyjątkowego wydarzenia. Czas dla stworzenia 2026, organizowanego z okazji wspomnienia świętego Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt.
14: Przygotowania do wydarzenia rozpoczęły się już w marcu. Stowarzyszenie Miłośników Gołębi Rasowych Drobiu Ozdobnego, Królików i Drobnego Inwentarza wspólnie z proboszczem Fary księdzem Darkiem Brylakiem chce połączyć tego dnia wiarę, wspólnotę i troskę o zwierzęta. W niedzielę o 12:15 w Pleszewskiej Farze rozpocznie się msza odpustowa Matki Boskiej Różańcowej, także w intencji stowarzyszenia. Zaproszeni są nie tylko parafianie, ale wszyscy mieszkańcy Pleszewa wraz ze swoimi pupilami. Po mszy świętej odbędzie się błogosławieństwo i poświęcenie zwierząt. Będzie też okazja, żeby zobaczyć niezwykłe okazy hodowane przez członków stowarzyszenia. Prezes Mateusz Orłowski pokaże m.in. królika olbrzyma, gołębia turkota oraz kolorowe kury. Nie zabraknie również kóz, owieczek i osiołka z żywej szopki Oli i Artura Wojcieszaków. W programie znalazło się także sadzenie drzewek, symbol troski o całe stworzenie. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że ma ono przypominać o szacunku, odpowiedzialności, a także miłości do każdego stworzenia. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Pierwszy mecz w domu i od razu derby. Mowa o siatkarkach Mapei, Baryczy, Janków, Przygocki, które w sobotę o 19:00 zagrają w Przygodzicach przed własną publicznością, mierząc się z rezerwami MKS-u Kalisz w ramach drugiej kolejki drugiej Ligi Kobiet.
8: Siatkarki Mapei, Baryczy, Janków, Przygocki przed sezonem nie tylko pozyskały sponsora tytularnego, ale także dokonały ciekawych transferów. Zespół trenera Michała Wachowskiego wzmocniły doświadczone środkowa Judyta Gawlak z przeszłością w Ekstraklasie oraz atakująca Małgorzata Wilk, znana chociażby z występów w Kaliszu. Do Baryczy po długiej przerwie spowodowanej ciężką kontuzją wraca także kapitan Katarzyna Pawlicka. W pierwszej kolejce Barycz przegrała 1-3 w Łodzi z ŁKS-em, a rezerwy MKS-u Kalisz przegrały 0-3 z zespołem Krótka Mysiadło. W sobotni wieczór zapowiada się ciekawy pojedynek, nie tylko dlatego, że będą to derby południowej Wielkopolski, ale przede wszystkim z uwagi, że obu zespołom po nieudanej inauguracji punkty są bardzo potrzebne. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Za 18 minut 16. Najbardziej kłopotliwe pytanie po szkole średniej. Ej, a ty czytałeś lalkę Prusa? No czytałeś, czy tylko streszczenie? No właśnie. Przyznajcie się szczerze. Lalka od lat figuruje na liście szkolnych lektur, a teraz o lalce mówi się naprawdę sporo, bo przecież do kin trafia właśnie najnowsza ekranizacja tego dzieła Prusa, która budzi oczywiście kontrowersje, komentarze, są różnego rodzaju opinie, no i do tego mamy przecież prawo. Ja przeglądam zestaw wydarzeń w Kaliszu i proszę, dziś na przykład w kinie Centrum jest pokaz lalki o godzinie 19:00, no i tam o nastrój mają dbać studenci ze Studium Animatorów Kultury, którzy w strojach będą animować przestrzeń budynku Centrum Kultury i Sztuki właśnie, więc pewnie będzie oryginalnie. Dyskutujmy o lalce, oglądajmy lalkę, a o tym, co dzieje się w Kaliszu i nie tylko, czytajcie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Reklama.

0: Za kilka minut o 16 w Radiu Centrum kolejne wiadomości, a w nich m.in. nasza piłkarska kadra. Wczoraj pokonaliśmy Rumunię. Nie jest to może piłkarska potęga, ale wynik robi wrażenie. 6-0 i podobno także uspokaja sytuację wokół polskiego selekcjonera. Także piłkarska kadra murem za selekcjonerem. A więcej o tym w wiadomościach już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Słoneczne popołudnie na początku października, bierzemy to w ciemno. Temperaturę również 21 stopni teraz w Kaliszu, 22 w Ostrowie i Pleszewie. I to już maksimum na sobotnie popołudnie właśnie. Z każdą godziną temperatura będzie spadać, ale nie będzie na co narzekać. Wieczorem około 15 stopni, a w nocy 9-10 i nadal bardzo pogodnie. Warunki Biometeo dzisiaj korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zderzenie osobówki z autobusem w Puławach, nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii, za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra, murem za selekcjonerem. Marcin Krzamiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, trzy niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zdarzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały dwie osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i troje pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wsparcia. Wnioski będzie można składać od 20 października, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik ocenia, że po zrealizowaniu tego programu energia, którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach, będzie wynosić ponad 2 gigawatogodziny.
5: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
4: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6, 4-6. Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
6: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę.
4: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Się panowie tak rozpędzili, że myślę, że tam daleko, daleko też nastrzelają bramek. Oby tak właśnie było. Póki co sobotnie popołudnie, mamy weekend, gra muzyka. One Republic, Ewelina Lisowska, The Colors w kolejce. Prawie 3 minuty już po 16:00.

To panowie z grupy The Colors. Panowie w tym roku odcinają kupony od wielkich przebojów. No nie raczą nas nowymi numerami, ale ruszyli w trasę koncertową. Podobno mają się pojawić w Polsce, ale to w przyszłym, w 2027. Gdyby ktoś chciał popląsać trochę na parkiecie w rytmie nowych włoskich nurtów, to proszę sobie rezerwować czas. A teraz w Radiu Centrum muzycznie Jamie Miller. Zabiorę was na moment do muzycznej Walii. Jamie przeżywa obecnie ogromny przełom w swojej karierze, napędzony wiralowym hitem Baby Doll. To jest numer, który otworzył mu drzwi do kariery raz jeszcze. Jest pewnego rodzaju taniec, choreografia do tego, warto sobie spojrzeć. Hit TikToka i pierwsze miejsce amerykańskiej listy pop iTunes. Wysoko w Europie Zachodniej, wysoko w Wielkiej Brytanii, bo tego się po prostu dobrze słucha. Baby Doll, Jamie Miller w Radiu Centrum na 106.4. Dajcie głośniej, niech słyszą. Kwadrans po 16.00.

0: 23 minuty po godzinie 16, a my teraz na sportowo przeniesiemy się do Piły, gdzie jest Maciej Kmiecik i będzie obserwować spotkanie żużlowców Munfin Magnusa Ostrów od 17, spotkanie z kultową Polonią z Piły, no i oczywiście to mecz żużlowy, który zadecyduje o tym, czy Ostrowianie utrzymają się w Metalka z drugiej Ekstralidze. Prawdopodobnie tak, ale Macieju, witaj.
1: Witam bardzo serdecznie. No właśnie, prawdopodobnie tak, ale, bo wszyscy mamy w pamięci wynik z pierwszego meczu rundy zasadniczej tutaj z Piły, kiedy na wiosnę Ostrowianie przegrali aż 32-57. Dziś taki wynik dałby utrzymanie, bo Ostrowianie wygrali u siebie 58-32, a więc 26 punktów zaliczki, ale nie mogą tyle samo przegrać, bo Piła była wyżej sklasyfikowana po rundzie zasadniczej, a więc Ostrowianie mogą przegrać różnicą maksymalnie 25 punktów, ale oczywiście o czymś takim nie dywagujemy. Ostrowianie przyjechali tutaj jechać o jak najlepszy rezultat. Miejmy nadzieję, że zwycięstwo, żeby tak dobrym akcentem zamknąć ten kiepski sezon 2026, ale no utrzymanie tutaj to jest podstawa. Dobry wynik z Ostrowa w minioną niedzielę 58-32 sprawił, że sporo kibiców z Ostrowa wybrało się do Piły na ten kameralny stadion, gdzie tor jest czarny, jak kiedyś właśnie takie nawierzchnie żużlowe były na większości owali. Dziś to już jest chyba ostatni w Polsce i pewnie jeden z ostatnich w Europie czarnych torów, na których ścigają się żużlowcy. Składy obu drużyn. Munfin Magnus Ostrów Wielkopolski, Frederik Jakobsen z jedynką, Piotr Rudowicz z dwójką, ale tutaj prawdopodobnie będzie zmieniany przez Jakuba Krawczyka, który jest pod numerem 8, trójka Jonas Seifert-Ksak, czwórka Gleb Czugunow, 5 Chris Holder, szóstka Paweł Sitek z numerem 7 w miejsca awizowanego Gracjana Szostaka Nikodem Łuczak i ósemka wspomniany wcześniej Jakub Krawczyk, zawodnik do lat 24 na tej pozycji, daje możliwości taktyczne sztabowi szkoleniowemu ostrowskiej drużyny na to, by jak najlepiej rozegrać to spotkanie w razie czego, gdyby się tutaj paliło i żeby ta strata odpukać była duża, wtedy można manewrować Kubą Krawczykiem, który w ostatnich meczach jest w znakomitej formie. No i gospodarze, Polonia Piła, dziewiątka to Michał Cużytyk, dziesiątka Wiktor Jasiński, jedenastka Matias Nielsen, dwunastka Benjamin Baston, trzynastka Andreas Liager, Tobiasz Jakub Musielak, miejsce Bartosza Lewandowskiego, Dominik Baryłka, numer 15, junior, który z bardzo dobrej strony zaprezentował się w Ostrowie, i szesnastka Kasper Teska, to obsada drużyny pilskiej Polonii. Stadion na razie jeszcze, można powiedzieć, trochę świeci pustkami, ale jest jeszcze pół godziny do pierwszego wyścigu, nawet z minutami. Za chwilkę próba toru, 16:45 prezentacja i 17:00 start do pierwszego wyścigu. No i ta pierwsza seria będzie bardzo ważna. Przypomnę, że w pierwszym meczu w rundzie zasadniczej tu Ostrowianie bardzo wysoko przegrali tą pierwszą serię. Przegrywali starty, źle rozgrywali pierwszy wiraz, który jest bardzo ostry. Tutaj trzeba umiejętnie pokonać ten pierwszy łuk. No i gospodarze pewnie będą dobrze spasowani do pilskiego toru. Miejmy nadzieję, że Ostrowianie dobrze odczytają ścieżki, dobrze odczytają ustawienia, no i pojadą po to utrzymanie, o którym tak bardzo marzymy. Dziś dokładnie mija 5 lat od jednego z największych sukcesów w historii ostrowskiego żużla. 3 października 2021 roku w Krośnie. Wtedy świętowaliśmy awans do PG Ekstraligi po wygraniu finału z drużyną Krosna. Teraz zupełnie inne okoliczności, ale jeśli utrzymamy się w tej klasie rozgrywkowej, myślę, że radość w Pile Ostrowian będzie podobna. To na razie tyle ze stadionu w Pile. Połączymy się już po rozpoczęciu zawodów w Halo Studio.
0: Maciej Kmiecik prosto z Piły. Trzeba ukręcić 33 punkty. No i miejmy nadzieję, że się uda. 27 minut po 16. Za kilka chwil najważniejsze wiadomości z regionu.
2: Radio Transmisja.

0: 16.30 i pora na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Święcenie zwierząt w Kaliszu. Poeci, pióra w dłoń, wysyłajcie swoje wiersze na 35. ogólnopolski turniej poetycki Autoportret jesienny w Krotoszynie, a w sporcie mecz prawdy w Kwidzynie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: I duże, i małe, biegające, latające i skaczące. Nasi bracia mniejsi, jak nazywał ich święty Franciszek z Asyżu, opiekun pokoju, ekologów i ekologii, ale przede wszystkim wszystkich zwierząt, zwłaszcza ptaków, zmarł 3 października 1226 roku. I w rocznicę jego śmierci w katedrze świętego Mikołaja w Kaliszu odbędzie się święcenie zwierząt.
4: Z okazji 800-lecia śmierci świętego Franciszka będzie uroczysta msza, a po mszy świętej będzie poświęcenie zwierząt, wszystkich pupili domowych. Spodziewamy się przede wszystkim psów, kotów, ale i pojawią się nasi hodowcy z różnymi ptakami i innymi zwierzętami. Msza święta odbywa się w katedrze, ale dla komfortu zwierząt i tego, że katedra jest zabytkiem, wszystkie zwierzęta będą wokół katedry na placu kościoła.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Ordon, prezes Kalickiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego, Drobnego Inwentarza Ptaków Śpiewających i Egzotycznych. Nabożeństwo w intencji zwierząt i ich właścicieli odbędzie się w tę niedzielę, 4 października. Początek mszy o 12.30, a po niej nastąpi poświęcenie pupili. Nieprzypadkowo uroczystość odbywa się w katedrze. W niej od kilku lat stoi rzeźba świętego Franciszka, należąca do organizatorów wydarzenia.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Do 27 listopada można nadsyłać prace konkursowe w ramach 35. ogólnopolskiego turnieju poetyckiego Autoportret jesienny Krotoszyn 2026. Uczestnicy muszą przesłać jeden zestaw trzech wierszy, powielony w 4 egzemplarzach. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac konkursowych.
5: W konkursie mogą wziąć udział poeci niezrzeszeni oraz poeci będący członkami związków twórczych, a wiek uczestników od 21 lat. Na nasz konkurs należy nadesłać utwory, które dotąd nie były publikowane, również w formie elektronicznej, ani nagradzane na innych konkursach poetyckich pod własnym imieniem i nazwiskiem. Co zrobić, żeby się zapisać i żeby nadesłać te prace? Wszystkie szczegóły dostępne są na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy. Niech poezja żyje w nas i razem z nami i niech ta jesień będzie bardzo poetycka.
2: Powiedziała Radio Centrum Zuzanna Kozina-Błauciak, dyrektorka Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, który organizuje turniej. Oficjalne ogłoszenie wyników 21 grudnia, natomiast 9 stycznia odbędzie się spotkanie poetyckie, podczas którego wręczone zostaną nagrody konkursowe. Po średnio udanym wrześniu, w którym odnieśli jedno zwycięstwo i doznali 3 porażek, w tym 2 z potęgami Lotto Superligi, rozpoczynają intensywne październikowe granie, które łączyć będą z występami w europejskich pucharach. A mowa o piłkarzach ręcznych Rebut KPR Ostrowi, którzy w niedzielę o 15 zmierzą się w Kwidzynie z tamtejszym MMTS-em. Po meczach z potęgami czas na zdobywanie punktów, powiedzieli Radiu Centrum trener bramkarzy Rafał Stępniak i rozgrywający Patryk Marciniak.
6: No tak, no teraz nam się zaczynają takie mecze, że w październiku to będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo tego grania. Punkty trzeba szukać już w następnym meczu z Kwidzynem i później z Piotrkowem.
7: Lecz my skupiamy się jeszcze trochę bardziej na tych meczach, które nas czekają na wyjazdowych w Kwidzynie i Piotrkowie.
8: Czekacie na puchary? Stambuł czeka.
7: Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że trafiliśmy w Stambuł. Polecimy do Turcji i będziemy łapać kolejne doświadczenie z kolejnym zagranicznym zespołem.
2: Rebut KPR Ostrowia z 3 punktami jest 9 w tabeli, a zespół z Kwidzyna ma jedno zwycięstwo więcej i plasuje się na 7 pozycji w Lotto Superlidze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

To pani Julia Wieniawa z numerem 27 do gwiazd, ale to podobno bardzo nieistotne. Czy ktoś ma 27, 47 czy 67 lat, zawsze może startować i rozpoczynać nową przygodę w życiu i tego oczywiście wam życzę w każdym momencie waszego życia. Za kwadrans 17, gdybyście szukali okazji do świętowania, to w nadchodzącym tygodniu tuż po weekendzie będzie tego sporo. Między innymi czeka nas dzień wanny, czyli długa kąpiel, to w środę. Do zestawu dokładam także Światowy Dzień Znaczka Pocztowego i Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, to już z kolei pod koniec nadchodzącego tygodnia, więc będzie w czym wybierać. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.

0: To Savage i jego kultowe Don't Cry Tonight. Więcej takiej muzyki będę mieć dla was już za kilka minut. Po 17 w programie Hity Ponad Czasem. Wiem, że to lubicie, więc zagramy dużo takich brzmień. Nie zabraknie ich w sobotnie popołudnie. A wcześniej wiadomości, między innymi ostrzeżenie, bo wieczorem wrócą gęste mgły. I to w kilku regionach Polski. Będzie także też o drzewie na torach i o wstrzymanym ruchu pociągów w jednym z polskich regionów. Konkrety w tym temacie o 17.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie i tak będzie do końca dnia. Przed nami także bardzo pogodny wieczór i to wszystko przy bardzo przyjemnej temperaturze na początku października. Teraz w Kaliszu i Ostrowie nadal 20 stopni. Temperatura oczywiście spada, wieczorem 16-15, a w nocy około 8 stopni. No i także ostrzeżenie, mogą pojawić się mgły, więc uważajcie na drogach. Warunki Biometeo dzisiaj na plus.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 17.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wieczorem wrócą gęste mgły, za chwilę powiem, gdzie się ich spodziewać. Rosja apeluje do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili Kijów. Będzie też drzewo na torach i wstrzymany ruch pociągów, to na Kujawach. Marcin Krzamiński. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia wydano dla prawie połowy kraju, dokładnie 9 województw w pasie od północnego wschodu przez centrum po południowy zachód, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
5: Prognozowane są na tym obszarze gęste mgły, podczas których widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
4: Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego przedpołudnia. Rosja zaapelowała do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili stolicę Ukrainy, Kijów, poinformowała agencja AFP. W swoim komunikacie resort dyplomacji w Moskwie ostrzega, że Rosja będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i w innych ukraińskich miastach. Jak przypomniała AFP, rosyjskie MSZ wydało już podobny apel w maju tego roku. Został on wtedy określony mianem groźby we wspólnym oświadczeniu wystosowanym przez 50 państw pod egidą ONZ. Maszynista pociągu PKP Intercity Bystrzyca Rzeszów Bydgoszcz zatrzymał skład tuż przed drzewem leżącym na torach. Do zdarzenia doszło w Otłoczynie w Kujawsko-Pomorskiem. Drzewo było spróchniałe, wykluczono, by ktoś je wrzucił na tory. Usunęli je strażacy. Przerwa w ruchu trwała w obu kierunkach ponad półtorej godziny. W obu, bo na przykład w Toruniu zatrzymano jadące w przeciwną stronę pociągi z Gdyni do Zakopanego i z Bydgoszczy do Rzeszowa. Czeski prywatny przewoźnik kolejowy Leo Express zawiesza od poniedziałku bezterminowo połączenia kolejowe Przemyśl-Praga-Frankfurt. Jak informuje portal z doprawy CZ, powodem są prace budowlane na niemieckich torach. Pasażerowie, którzy mają już zakupione bilety na połączenia po 5 października, otrzymają rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapowiada przewoźnik, przepraszając jednocześnie za utrudnienia. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po 17, sobotnie popołudnie, no więc czas rozpocząć spotkania z przebojami, które pozostają gdzieś w naszych głowach, które nucimy od lat i nic się nie zmienia. I bardzo dobrze. I mijają kolejne lata, a my chcemy do tych numerów wracać.
1: Hity ponad czasem.
2: Tak nazywa się ten program. Nick Kershaw. Na początek, za chwilę Halina Frąckowiak.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: To muzyczna, niebezpieczna strefa Danger Zone i Kenny Loggins w programie Hity Ponad Czasem. 17 minut po 17. Czy niebezpiecznie jest w pile punktowo? Sprawdzimy to już teraz. Bo właśnie w Pile z tamtejszą Polonią żużlowcy Monfin Magnusa Ostrów walczą o utrzymanie w Metalkas drugiej Ekstralidze, a ten mecz obserwuje dla Was Maciej Kmiecik. Jak sytuacja?
1: Sytuacja na razie niezła, aczkolwiek mogła być lepsza. 13-11 prowadzą Pilanie po pierwszej serii, czyli po czterech wyścigach. Odrobili dwa punkty z tych 26 straty, które mają z dwóch meczu, licząc jakby już mecz rozegrany w Ostrowie i te cztery biegi w Pile. Wynik 13-11 dla Polonii, w dwóch meczu 69-45 dla Monfin Magnusa Ostrów Wielkopolski. Zaczęło się bardzo dobrze, bo Frederik Jakobsen wygrał, a Jonas Peiferstag na dystansie wyprzedził Michała Cuszytka i Ostrowianie dowieźli 4-2, przywożąc za plecami Matiasa Nielsena. Drugi wyścig 3-3, choć też układało się lepiej, bo prowadził Łuczak, który ostatecznie skończył trzeci, drugi przyjechał Paweł Sitek, a wszystkich Ostrowian pogodził Dominik Baryłka, ambitnie walczący młody junior Polonii Piła. Czwarty był Musielak. Trzeci wyścig, pierwsze zwycięstwo biegowe gospodarzy, którzy wygrali 4-2, Jager przed Chrisem Holderem, Benjaminem Basso i Jakubem Krawczykiem. No i teraz miejmy nadzieję, że Jakub Krawczyk przełoży się odpowiednio, już w kolejnych biegach pojedzie znacznie lepiej, bo często Kuba ma taką tendencję, że zaczyna od zera albo zerem kończy, a ten środek zawodów ma dobry. Oby było podobnie dziś w Pile. No i wyścig czwarty, który tutaj trochę niepokoju wprowadził w szeregi Ostrowian, bo Glebczuk Gunow zaraz po pierwszym wirażu wzięty w kleszcze odpuścił, zamknął gaz, no i zjechał z toru. Ewidentnie ten tor cięższy niż zazwyczaj w Pile, trochę porównywalny z tym, jaki był tutaj na wiosnę, sprawia problemy Glebowi Czugunowowi, który wiadomo, że jeździ z kontuzją barku od dłuższego czasu. No i ten tor wydaje się, że jest przyczepny, lekko dziurawy, sprawia problemy Rosjaninowi z polskim paszportem. No i w tym wyścigu czwartym nie dojechał do mety. Dwa punkty po ładnej walce wywalczył Paweł Sitek, walcząc z Kasprem Feską. Ważne dwa punkty, Paweł ma już cztery oczka. No i zobaczymy, jak to dalej się będzie układało. Dwumecz na razie 69-45. Liczna grupa kibiców z Ostrowa Wielkopolskiego. Myślę, że tu 200-300 osób może nawet jest z Ostrowa, tylko w tym sektorze gości, a przecież jeszcze są fani z Ostrowa, którzy zasiedli na w innych sektorach tego kameralnego stadionu w Pile. I zobaczymy, jak to wszystko będzie dalej. 13-11 Polonia prowadzi z Monfin Magnusem Ostrów po pierwszej serii. Do odrobienia strat z Ostrowa jeszcze daleka droga, a Ostrowianom tak naprawdę do pełni szczęścia brakuje jeszcze 22 punktów w Halo Studio.
0: Będziemy czekać na kolejne relacje z Piły. Póki co dobre wiadomości dla kibiców czarnego sportu, a my już teraz wracamy do muzyki.
2: Radio Transmisja.
0: To Hity Ponad Czasem.

0: Trzeba przyznać, że lata 90. no rządziły się swoimi prawami i bardzo kolorowymi brzmieniami niejednokrotnie. La Bouche. Oj, wtedy działo się za naszą zachodnią granicą. Cała masa zespołów tam powstała. Od Mr. President po właśnie La Bouche. Ten album Wakacje roku 95. był wielkim przebojem. I stamtąd kilka hitów, na pewno, na klubowych, dyskotekowych, ówczesnych parkietach. Pewnie pamiętacie zresztą, dajcie znać, czy wtedy do tego sobie potańczyliście, ale tak solidnie, tak uczciwie. Ten program to hity ponad czasem, tutaj sięgamy po bardzo różne brzmienia, więc teraz będzie z kolei nieco spokojniej. Zajrzymy na moment do Wielkiej Brytanii, połowa lat 80. To był czas, kiedy swoje dwa wielkie przeboje wylansowała formacja Marillion. Oczywiście Kaylee, ale także numer, który teraz mam dla was. To jest Lavender w Radio Centrum na 106,4 FM.
1: Hity ponad czasem.

0: To hity ponad czasem na sobotnie popołudnie, Night Fever i Bee Gees, czy taka gorączka nocy sobotniej będzie towarzyszyć kibicom żużla w Ostrowie Wielkopolskim i nie tylko? To o tym przekonamy się już niebawem. Póki co udało się odjechać 3 kolejne wyścigi w meczu w Pile, gdzie Mountain Magnus Ostrów z Polonią Piła walczy o utrzymanie w Metal Kas drugiej ekstralidze. Maciej Kmiecik obserwuje dla Was to spotkanie. No to Macieju, jak sytuacja w tej chwili?
1: No sytuacja zrobiła się nerwowa dla Ostrowian. Druga seria wygrana przez gospodarzy Polonię Piłę aż 13-5. 5-1 w wyścigu piątym, 3-3 w biegu szóstym i 5-1 w biegu siódmym. Stan meczu po 7 biegach 26-16, a więc tych 26 punktów straty Pilanie odrobili 10 oczek. A martwi to, że tak naprawdę Ostrowianie mają jednego zawodnika. Nie przesadzam, Fredrik Jakobsen w 2 trójki. 2-1 Jonasa Seiferta Salka, 2-1 Chrisa Holdera, 2-2 teraz 0 Pawła Sitka, zaczyna to wyglądać i coraz gorzej, 2-0 Jakuba Krawczyka, zmienił Gleba Czugunowa, a za Piotra Rudowicza pojechał Paweł Sitek, no i Kuba Krawczyk dziś totalnie bezbarwny na tym ciężkim, dziurawym torze. Ile teraz kierownik ostrowskiej drużyny zwraca uwagę komisarzowi toru, ale no Pilanie zrobili tor taki jak na wiosnę, gdzie tutaj wszyscy byli zbulwersowani tą taką dziurawą kopą. To był dla nich jedyny ratunek, żeby próbować odrabiać straty z Ostrowa. No i na razie są, ja nie powiem, że na dobrej drodze, ale na drodze do tego, by jeszcze tutaj powalczyć. Nie ma jeszcze półmetka spotkania, a dwumecz 74-58 prowadzi Mountain Magnus Ostrów Wielkopolski, a najgorsze to, że no nie widać właśnie tych zawodników poza Fredrikiem Jakobsenem, którzy potrafią tutaj dobrze pojechać. Fredrik Jakobsen jeszcze może pojechać jako rezerwa taktyczna oczywiście, ale tutaj ktoś musi się jeszcze włączyć do punktowania, żebyśmy nie drżeli do ostatnich wyścigów o utrzymanie w drugiej Metal Kas Ekstra Lidze. 26-16 prowadzi Polonia Piła po 7 biegach z Mountain Magnusem Ostrów. W 2 meczu to Ostrowianie cały czas mają 16 punktów przewagi. Jesteśmy po 7 biegach w Pile. Halo studio.
0: To na pewno będzie gorączka wieczoru, tudzież nocy. Pytanie, czy związana z porażką, czy zwycięstwem. Oby z tym lepszym. Tego oczywiście życzymy kibicom i sportowcom. Wracamy do grania.
2: Radio Transmisja.

UB40 w programie Hity ponad czasem. Za kwadrans będzie godzina 18. My tak mamy, zresztą nie tylko my, ale między innymi Polacy, że lubimy naśladować i lubimy mieć taką polską odpowiedź na coś, na produkt, na konkretny, na przykład konkretne wydarzenie. No i z muzyką też tak trochę mamy. Jak Sabrina zaśpiewała Boys, to Danuta Lato pojawiła się ekspresowo, chociaż w sumie pani Danuta była pierwsza, ale nazywana jest polską odpowiedzią na Sabrina. A jak za granicą, daleko, daleko pojawił się ten numer, pewnie kojarzycie. To oczywiście chłopaki z grupy Henson z Mbapp. No to w Polsce pojawił się taki oto kawałek, który był polską odpowiedzią Kuba Molenda, Maciej LO27 z numerem Mogę Wszystko.

0: To Wanda i Banda, to hity ponad czasem, to oczywiście Hi-Fi w stereo w Radio Centrum na 106,4 FM. Za 3 minuty 18. Zaglądamy do Piły, gdzie po 10 biegach sytuacja ostrowskich żużlowców robi się delikatnie mówiąc niebezpieczna. Maciej Kmiecik na miejscu, witaj.
1: No chyba kibicom z Ostrowa tutaj ciśnienie naprawdę idzie mocno w górę, bo to, co wyprawiają ostrowscy żużlowcy, woła o pomstę do nieba. Wypisz, wymaluj, przypomina mi się mecz tutaj z kwietnia, kiedy Ostrowianie przegrali 57-32. Teraz proszę sobie wyobrazić, po 10 biegach przegrywają 22-38, 16 punktów straty, zostało tylko 10 zaliczki, 5 wyścigów do końca. Drużyna z Piły jedzie jak drużyna, Ostrowianie jadą jak jeden zawodnik, Frederik Jakobsen, no i też Fredka, popularny Duńczyk, pomylił się w

0: jeden z wyścigów, w wyścigu ósmym pojechały po rezerwa taktyczna, wygrał Jonas Seifert-Ksang, przywiózł bardzo ważny punkt na juniorze, na Musielaku, bo po fatalnym starcie ruszył ze startu z taką popularną świecę, nawet myślałem, że to jedzie jakiś junior nieopierzony, że tak ze startu wyszedł. Duńczyk opanował motocykl, miał ogromną stratę, ale na dystansie przedarł się na trzecie miejsce, wtedy było 4-2 i 28-20 i tak na moment odetchnęliśmy z ulgą, a potem patrzyliśmy w program i to, co działo się na torze i nie dowierzaliśmy, bo Frederik Jakobsen, który do tej pory miał 3-3-3 i jechał za plecami Michała Cużytka i Wiktora Jasińskiego, kompletnie nie liczył się Jakub Krawczyk, który ma 3-0, zawodnik, który w ostatnich meczach brylował, robił dwucyfrówki, wydawało się, że jest w dobrej formie, a na torze w Pile po prostu kompletnie nie istnieje, tu nie wymagamy od niego cudów, ale chociaż jakieś jedynki na juniorach, każdy punkt na wagę złota. Pilanie zaczęli wierzyć w to, że mogą tutaj zrobić remontadę, że mogą odrobić straty z pierwszego meczu w Ostrowie i kolokwialnie mówiąc spuścić Mufin Magdus z Ostrów Wielkopolski do Krajowej Ligi Żużlowej. To, co przed meczem wydawało się niemożliwe, teraz niestety zagląda nam w oczy. Ostrowianie, myślę, wszyscy przerażeni, bo poza Jakobsenem tutaj pojedyncze punkty przewozi Jonas Seifert-Ksang, bezbarwny Chris Holder, juniorzy też coraz gorzej, Paweł Sitek 2-2-0-0, ten tor daje się bez znaki, dziurawy, przyczepny, nie lubią takiej nawierzchni Ostrowianie, no ale równa dla wszystkich, każdy wykorzystuje atut swojego toru. Ostrowianie przed tygodniem wykorzystali go na tyle, że wygrali 58-32, ale patrzę na ten sektor ostrowskich kibiców, no miny nie tęgie, naprawdę zrobiło się bardzo, ale to bardzo nerwowo, 38-22 prowadzi Polonia Piła z Mufim Magnusem Ostrów do zakończenia meczu w Pile. 5 wyścigów, ale studio.
1: Będziemy po godzinie 18 oczywiście sprawdzać to, co dzieje się na torze w Pile. No nie wesoło, ale miejmy nadzieję z dobrym zakończeniem. Za chwilę 18, więc sprawdzamy, co w pogodzie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Pogoda na jutro.
1: W nocy i nad ranem w regionie chłodno, 8-9 stopni i mgły, które będą lokalnie ograniczać widoczność i to bardzo mocno, więc uważajcie na drogach. Mgły ustąpią dopiero jutro około południa i wtedy pojawi się słońce, ale będzie go zdecydowanie mniej niż dzisiaj. Przeważać będą chmury, zachmurzenie umiarkowane i duże. Nadal ciepło, maksymalnie do 19 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
1: 18.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Seria wypadków w Tatrach. Nie żyje jedna osoba. Potem kierowcy o cenach paliw, wrócił bowiem program CPN. Powiemy też o sukcesie Polaków w rajdzie Maroka. Marcin Krzemiński, seria wypadków w górach. W szpitalu zmarł mężczyzna, który spadł z wysokości kilkuset metrów w rejonie przełęczy Zawrat w Tatrach. Do szpitala w Zakopanem Toprowcy przetransportowali też śmigłowcem turystę z ciężkimi obrażeniami, który rano spadł ze szlaku prowadzącego z Koziej Doliny na Przełęcz. W rejonie Małej Przełęczy ratownicy pomagali turyście, który poślizgnął się i doznał urazu nogi. Dwie kolejne osoby spadły z Lewem Kulczyńskiego. Śmigłowiec Topr brał także udział w akcji ratunkowej na szlaku między Zawratem a Świnicą, gdzie utknęła kobieta, która doznała ataku paniki i była nieprzygotowana do panujących warunków. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
5: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
4: Wylicza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień coraz szybciej robi się ciemno. Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiały się kolejki. Wrócił rządowy program Ceny Paliwa Niżej.
6: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
7: No pewnie, że jest lepiej.
4: Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem wygrali ostatni etap terenowego rajdu Maroka. To drugie podium pary w tej imprezie poprzednio byli drudzy na drugim etapie. Iga Świątek z kolei w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Shin Yu Gao 6-2-6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Donną Vekić. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela handlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem. Radio Centrum.
1: 3:18 w tej godzinie tego programu, kolejnej godzinie hitów ponad czasem. Sportowych emocji nie zabraknie, będziemy zaglądać do piły na mecz żużlowców z Ostrowa, ale przede wszystkim dobrze zagramy, tak jak teraz. Proszę, Chris DeBarg, za chwilę George Harrison i Edyta Bartosiewicz.

0: Reklama. Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw. Reklama.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: To Edyta. Edyta Bartosiewicz i jej muzyczny sen. Po takie numery sięgamy dla Was w tym programie. Od tego są właśnie hity ponad czasem. Mam nadzieję, że Wy też macie swoje ulubione hity ponad czasem. Takie numery, które się nie nudzą. Takie numery, które zawsze wzbudzają wspomnienia. Mam nadzieję, te najpiękniejsze emocje, te najlepsze. Takie numery, przy których gdzieś pojawia się myśl, a to było właśnie wtedy, to było w tym momencie, a to było z tą osobą może. No, różnie bywa. Jeżeli są takie kawałki, to dajcie znać. Pamiętajcie o waszym numerze telefonu 62 503 1064. Tu zawsze możecie zadzwonić i zostawić wiadomość.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: To na Summer jej Bad Girls. 23 minuty po 18. Czekamy na kolejne sportowe meldunki z Piły, gdzie ostrowscy żużlowcy walczą o przetrwanie, można powiedzieć, o utrzymanie w Metalka z drugiej ekstralidze, bo bardzo nie chcą, bardzo pewnie nie chcą, tak żużlowcy, jak i kibice, żeby ekipa z Ostrowa występowała w tak zwanej lidze krajowej. Inny poziom, inne emocje. Za kilka minut będziemy się łączyć z Piłą i sprawdzimy sytuację. Maciej Kmiecik, ten mecz dla was obserwuje, a póki co gramy. Donna Summer już za nami, a muzycznie teraz prezentuje się Kim Wilde, która ma na koncie kilka bardzo rozpoznawalnych przebojów, a my w tym programie, no tak mamy, musicie nam wybaczyć, lubimy sięgać po numery, które gdzieś może pozostawały w cieniu tych największych przebojów, no i od czasu do czasu właśnie gramy wam tak. Take Me Tonight, Kim Wilde w programie Hity Ponad Czasem, a w kolejce kombi Black and White oraz m.in. Belinda Carlisle.
1: Hity ponad czasem.

0: To oczywiście grupa Kombi z numerem Black and White. To trochę jak w meczu ostrowskich żużlowców, niestety, bo tam kolorów coraz mniej i robi się tak czarno-biało, delikatnie mówiąc. Maciej Kmiecik obserwuje dla was pojedynek między Magnusem Mumfin Ostrów a Polonią Piła. To jest mecz o utrzymanie w Metalka z drugiej Ekstralidze. Przed meczem zakładaliśmy w ciemno, że jadą w ciemno i że nic się złego nie wydarzy. Przewaga 26 punktów zdobyta w Ostrowie, no zrobiła swoje. Tymczasem okazuje się, że Ostrowianie mogą ten mecz przegrać jeszcze większą liczbą punktów. Robi się nieciekawie. Witaj, Macieju.
1: No niestety, robi się nieciekawie, choć pięknie wygląda ten kameralny stadion w Pile, tutaj w blasku Jupiterów, cieszą się miejscowi, choć teraz po 13 biegu odrobina nadziei wlała się w serca ostrowskich fanów. 50-28 prowadzi Polonia Piła, po 10 biegach było 38-22 w 11. Na pierwszym łuku upadł Jonas Seifert-Salk, prowadził wtedy Frederik Jakobsen. Niestety Salk się nie podniósł, sędzia przerwał wyścig, wykluczył z powtórki Jonasa Seifert-Salka, a w powtórce Jakobsen dał się pokonać po raz drugi Cużytkowi Basso. No i zamiast remisu było 5-1 i zrobiło się 43-23. W 12 biegu to już takie ratowanie. Kimkolwiek, kto jest, jeszcze w stanie tu pojechać. Krawczyk i Sitek, ale przegrali z Kretesem, z Matiasem Nielsenem i z Dominikiem Baryłką. No i zrobiło się 48-24. Kibice z Piły naprawdę nie dowierzali na to, co wyprawia ich zespół i co się dzieje. Tak jak nie dowierzali w niedzielę w Ostrowie, jak słabo jedzie ich drużyna, tak dzisiaj Ostrowianie nie dowierzają, jak słabo jedzie Mumfin Magnus. No i ten wyścig 13 układał się na 3-3. Przewrócił się Wiktor Jasiński. Wyścig był przerwany. Powtórka i powtórka w trzyosobowym składzie bez Jasińskiego, który był wykluczony. 4-2 wygrali Ostrowianie. Jonas Seifert-Salk przed Andreasem Jagerem i Chrisem Holderem. 4-2, co oznaczało, że Ostrowianie mają na koncie 28 punktów i w dwóch ostatnich biegach potrzebują 5 oczek, żeby cieszyć się tutaj z utrzymania. Jak sięgam pamięcią, 5 lat temu o tej porze świętowaliśmy awans w Krośnie, a teraz stoimy nad przepaścią, przed wyścigami nominowanymi. I pytanie, czy ktoś nas popchnie w tą przepaść? Czy może Frederik Jakobsen i Jonas Seifert-Salk, być może Chris Holder jeszcze cofną się z tej przepaści i uratują Metalka z drugą Ekstraligę dla Ostrowian. Dwa ostatnie biegi, 50-28, postaramy się połączyć tutaj na żywo na te ostatnie wyścigi. Halo studia.
0: No właśnie, będzie z pewnością sporo emocji, więc też dla was będziemy relacjonować to, co dzieje się w Pile. Za moment wrócimy na ten stadion.
2: Radio Transmisja.

0: Pan Marley, ale pan Ziggy, Tomorrow People i hity ponad czasem w Radiu Centrum. Mamy zgodnie z zapowiedzią, wracamy już na Stadion Żużlowy w Pile, gdzie za kilkadziesiąt sekund rozpocznie się 14. wyścig niezwykle ważnego meczu dla żużlowców z Ostrowa Wielkopolskiego. Maciej Kmiecik dla was ten wyścig skomentuje. No bo może się okazać, że po biegu będzie już prawie po meczu. Miejmy nadzieję jednak, że nie i że będą jeszcze dobre nastroje przed ostatnią gonitwą. Witaj Macieju.
1: Oj, fatalny upadek na wejściu WK 14 wyścigu. Chris Holder tutaj ucierpiał, jeden z zawodników z Polonii Piła, a było tak dobrze, układało się praktycznie na 5-1 po starciu dla Ostrowian, a teraz no niestety dramat, nie wiem czy tu ktoś będzie wykluczony, czy powtórka w 4-osobowej obsadzie, ale tak ładnie wszystko się układało, wyciągając spod bandy dmuchanej Chrisa Holdera. Szybko teraz ten spuszczają powietrze z tych balonów. Miejmy nadzieję, że tam się nic groźnego nie stało, ale fatalnie wyglądał ten upadek. Szkoda, szkoda, szkoda, bo Kuba z Chrisem wyszli dobrze ze startu. Mogli pójść na 5-1 i tam w ferworze walki nastąpił fatalnie wyglądający upadek Karambol z udziałem dwóch zawodników. To wygląda. Myślę, że teraz połączymy się ze studiem, chociaż nie, ja pomyliłem, przepraszam, to Kuba Krawczyk leżał, kask żółty w tym wszystkim tutaj, kiedy wchodziliśmy praktycznie na antenę, w momencie, kiedy już zawodnicy właśnie przewracali się, pomyliłem, to Kuba Krawczyk leżał w tym momencie, no miejmy nadzieję, że wstanie. Kuba dzisiaj słaby mecz, ale to jest walczak. Zobaczymy, co w tej chwili się wydarzy. Tam widzę już prezesa Waldemara Górskiego, jest też kierownik drużyny. Wszyscy tam spoglądają z niepokojem, ale wyciągane są niestety nosze. Oj, źle to wszystko wygląda, źle to wygląda. Miejmy nadzieję, że to tylko groźnie wygląda, a skończy się happy endem, oby tak było. No fajnie zaczął się ten wyścig 14, ale skończył się na pierwszym wirażu fatalnym upadkiem. Walka o utrzymanie w metrokasy drugiej ekstralidy cały czas trwa. Połączymy się za kilka chwil. Halo studio.
2: Reklama.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
12: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Wracamy ekspresowo do Piły na 14. powtórzony wyścig w pojedynku Monti Magnusa Ostrów z Polonią Piła. Żużlowy pojedynek, walka o utrzymanie w Metalka z drugiej ekstralidze. Maciej Kmiecik, ponownie witaj.
1: No jedziemy, 14 wyścig bez Kuby Krawczyka, który jest niestety niezdolny do dalszej jazdy. Na noszach opuścił nasz zawodnik torem w karetce. Nie wiadomo, czy tam się coś groźnego stało. Były informacje, że jest przytomny, ale pewnie dopiero szczegółowe badania wykażą, czy tam nic się nie stało. Spadł pod tą bandę dmuchaną, gdzie wcześniej zaparkował Jasiński. Oglądałem powtórki tego wyścigu, no i to był bardzo brzydki atak Jasińskiego, który zamknięty po starcie przez Kubę Krawczyka pojechał prostym motocyklem w naszego zawodnika i obaj wpadli w bandę. Jasiński wstał, puścił tor w własnych siłach, jest wykluczony z powtórki. Pojedzie osamotniony Michał Cużytek kontra Chris Holder i Paweł Sitek może pojechać za Kubę Krawczyka z racji tego, że był sprawca tego wypadku, którym był Jasiński. Holder dobrze ze startu, ale teraz na 5-1 wychodzą Ostrowianie. Trzymajcie to, panowie. Holder pierwszy, Sitek drugi, Cużytek trzeci. Cużytek atakuje Sitka, ale Sitek jeszcze odpiera ten atak. Jest 5-1, jest fantastycznie, po 5-1 za utrzymanie w Metalkasy drugiej ekstralidze. Panowie, jeszcze 2,5 okrążenia, 5-1 dla Ostrowian. Jakaż tutaj dramaturgia, już byliśmy nad przepaścią, już mówiłem, ci ktoś nas popchnie w dół, ale na razie Ostrowie nie walczą. Jeszcze 1,5 okrążenia, cóż, się tak zbliża się do nie Pawła Sitka, ale Paweł, trzymaj to, ile sił w rękach. Jest na razie drugi, no ale cóż, tak coraz bliżej. Teraz żółty kask na czele, biały na drugim miejscu, atakuje jeszcze jadący w kasku niebieskim Cużytek i nie wiem, kto wpadł na metę, drugi, trzeci, ależ tam była walka, ale to wygrał chyba Paweł Sitek, a tutaj nie wiem dlaczego w tej chwili pokaz sztucznych ogni.

0: Szanowni witego, to perfekcja. Nie wiem, ile to potrwa. Lecą kolejne. Nic tu praktycznie nie słychać. Być może Ostrowianie już świętują, ale to chyba nie Ostrowianie odpalili. Teraz czekamy na wyniki biegu 14.
1: No właśnie, to jednak najważniejsze. Kto tam drugi, kto tam trzeci, moment. Bo ten jeden punkt robi różnicę.
0: Jeszcze chwila.
1: A ja przypomnę, że jesteśmy w Pile po 14 biegu.
0: A więc 4 punkty wygrywają Ostrowianie ten ostatni, przedostatni wyścig. Mają 32 punkty. No teoretycznie jeden punkt dodaje nam utrzymanie.
1: Ale no trzeba pojechać bieg.
0: Do studia oddam i połączymy się na ostatni wyścig. 2 minuty już mamy do startu.
1: No właśnie, 15 wyścig trzeba jeszcze pojechać, żeby był komplet, więc liczymy na to, że się uda. Pograjmy więc chwilę Richard Marx za 6 minut 19 i za chwilę jeszcze przeniesiemy się na moment do Piły na ten ostatni 15 wyścig, w którym potrzeba Ostrowianom jednego punktu do tego, żeby utrzymać się w Metalka z drugiej Ekstralidze i w kolejnym sezonie nadal jechać w tej właśnie w tych rozgrywkach. Hity ponad

0: Wracamy zgodnie z zapowiedzią na ostatni wyścig tego spotkania i prawdopodobnie także ostatni wyścig żużlowego sezonu 2026. Maciej Kmiecik.
1: A utrzymanie w metelkarze drugiej ekstralidze dla Ostrowiana. Teraz jeszcze prowadzi jadący w kacku żółtym Frederik Jakobsen, któremu za ten sezon, za ten mecz trzeba w Ostrowie stawiać pomnik, bo on w tej pierwszej części zawodów bronił honoru zdziesiątkowanych i fatalnie jadących żużlowców w Multi Magnusa Ostrów. Wyścig 15 układa się na remis 3-3. Wyścig 14 wygrał Paweł Sitek przed Michałem Cożytkiem, który na mecie wytrzeć Chrisa Holdera, ale wynik 32-52 po 14 biegach oznacza, że to Ostrowianie utrzymują się w Metal Gas w drugiej ekstralidze. Brawa za Filan, za walkę. Ostatnie okrążenie 15 wyścigu. Frederik Jakobsen stawia taką pieczęć wielką na utrzymaniu. Ja wiem, że cieszymy się może z małych rzeczy dzisiaj, ale Frederik Jakobsen wygrywa przed Mathiasem Nielsenem, Andreasem Jagerem i Jonasem Seipertem Salkiem. Jeśli słyszą Państwo te kamienie, które spadają z serc Ostrowian w okolicach Ostrowa czy Kalisza, to są kamienie, które spadają z serc kibiców, którzy pojechali do Piły i teraz naprawdę odetchną z ulgą, bo dzisiaj spadek wisiał w powietrzu bardzo mocno, ale Ostrowianie przegrywają co prawda mecz 35-55, ale zaliczka z Ostrowa okazała się wystarczająco. Mundi i Magnus Ostrów Wielkopolski zostaje w Metal Gasu drugiej ekstralidze. Co najważniejsza wiadomość dnia, o 19.30 grają koszykarze w Lublinie, za nich też trzymamy kciuki, halo studio.
0: Maciej Kmiecik, sporo emocji na koniec sezonu żużlowego, ale wszystko wskazuje na to, no właściwie są już tego pewni, w kolejnym sezonie pojadą w Metalka z drugiej ekstralidze i będą mogli powalczyć. Miejmy nadzieję, że to będzie lepszy sezon też dla ostrowskich żużlowców. Richard Marks jeszcze chciałby pośpiewać, a za chwilę wiadomości o 19.00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: W sporcie emocja, a w pogodzie całe szczęście spokój. Niedziela będzie nieco bardziej pochmurna, zachmurzenie duże w całej południowej Wielkopolsce i do południa też mgły ograniczające widoczność. Ale niedziela nadal bez opadów i ciepła. Napłynie powietrze z południa maksymalnie jutro do 19 stopni, o poranku 9-10. Warunki biometeo będą obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Właśnie minęła
2: 19.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za chwilę o wycieku danych z portalu wakacje.pl. Potem śmiertelny wypadek paralotniarza na Kujawach i pechowy upadek naszej kolarki Katarzyny Niewiadomej Finii. Marcin Krzemiński, znów wyciek danych. Tym razem chodzi o dane klientów wakacje.pl. Jak poinformował serwis turystyczny, doszło do incydentu bezpieczeństwa, który polegał na nieuprawnionym dostępie do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów. Okoliczności zdarzenia analizować mają eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa. Tragiczny lot 59-letniego paralotniarza. Nie żyje mężczyzna, który wpadł do Wisły w rozgartach koło Gruziądza. Wydobyli go strażacy, podjęto resuscytację, kontynuowano ją w karetce, ale życia motolotniarza nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w rosyjskim ataku na port w obwodzie odeskim w Ukrainie. Rosjanie, jak poinformowała ukraińska administracja portów morskich, ostrzelali statek towarowy zarejestrowany pod liberyjską banderą. Nie żyje członek załogi pełniący funkcję inżyniera. Pozostałe 13 osób, w tym ranni, zostali bezpiecznie ewakuowani. Swoje władze wybiera w ten weekend Bośnia i Hercegowina. Stawką jest to, czy kraj ma przetrwać jako jedno państwo. 3 dekady po wojnie rządzi nim skomplikowany system, w którym władze dzielą Bośniacy, Serbowie i Chorwaci. Wyborcy wybiorą 3-osobowe prezydium, parlament centralny i parlamenty obu części kraju, Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej. Pech Katarzyny Niewiadomej Finii. Zajęła 6. miejsce w Mistrzostwach Europy w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. Z walki o medal Polkę wykluczył upadek kilkaset metrów przed metą słoweńskim Senkur. Najszybsza była Holenderka Demi Vollering.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 2 minuty mamy już po 19:00, no to już ta godzina programu Hity Ponad Czasem na pewno upłynie nam pod znakiem wielkich przebojów, dobrej muzyki, której nie brakowało w ostatnich godzinach, ale one oczywiście połączyły się, te brzmienia, ze sportowymi emocjami. Teraz tylko i wyłącznie muzyka Heart, Pet Shop Boys na początek tej kolejnej godziny programu, a w kolejce Ashford Simpson, Perfect oraz Madness.
1: Hity Ponad Czasem.

Formacja Perfect. Jeżeli pisać swoją autobiografię, to najlepiej tak. Klasyka polskiej muzyki, klasyka rocka, absolutne legendy. To wszystko dla Was w programie Hity Ponad Czasem. Sięgamy po takie właśnie numery. W tej godzinie będzie jeszcze m.in. muzyczne spotkanie z formacją Nazareth. Mr. Zup wyśpiewa numer o pewnym kawałku podłogi. To jest ulubiona piosenka studentów w październiku, kiedy kawałka podłogi w pociągu brakuje i będzie słynny doktor Alban, a wcześniej Madness.

Laty oczywiście sam Louis Armstrong śpiewał nam o przepięknym świecie, na który warto czasami spojrzeć przychylnym okiem i nieco spokojniej. A tutaj w duecie Rod Stewart wokalnie przede wszystkim i Stevie Wonder, What a Wonderful World w programie Hity Ponad Czasem. 28 minut po 19, ta godzina już oczywiście pełna muzyki, Ultravox to właśnie w tym momencie.

0: Eurythmics w programie Hity Ponad Czasem na sobotni wieczór. Druga część tego naszego muzycznego spotkania już po 20 będzie upływać w nieco bardziej, powiedziałbym, tanecznej, rytmicznej atmosferze. O, tak, to będzie dobre określenie. Jeżeli lubicie Hity Ponad Czasem właśnie w rytmicznej odsłonie, no to po 20 koniecznie musicie zrobić radio nieco głośniej, bo rozpoczniemy od biletu w jedną stronę na taneczny parkiet. One Way Ticket Eruption, między innymi Grant Miller się pojawi, CC Catch, Fantastic a la carte i nie tylko. Albano i Romina Power, a swoją drogą Romina Power całkiem niedawno świętowała, więc będzie okazja posłuchać ich największych przebojów. Pojawi się też Francesco Napoli. Te wszystkie muzyczne niespodzianki szykujemy dla Was w kolejnej godzinie programu tuż po 20, więc bądźcie blisko radia.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Suzy Quattro, Chris Norman w duecie i oczywiście kultowe Stumbling In. A za moment OMD z numerem Secret. Tymczasem o 20 wiadomości. Pogoda nas rozpieszcza, bo jest prawie jak latem. Ponad 20 stopni w ciągu dnia, ale jednak to już październik, więc dziś wieczorem i w nocy gęste mgły w wielu regionach, są alerty najniższego stopnia, ale to ważne. Więcej na temat w wiadomościach o 20.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sobotni wieczór i hity ponad czasem. Tuż po godzinie 20:00 bardziej rytmiczna odsłona tychże właśnie przebojów, więc zostańcie z Radiem Centrum na 106,4 FM. Oczywiście. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam dla was jeszcze oczywiście kilka słów o pogodzie. Słyszymy się niebawem. Tomek Michalak, dobrego wieczoru.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Pogoda na jutro.
0: W niedzielę zdecydowanie więcej chmur niż w ostatnich dniach, ale nadal bez opadów. Pojawią się także mgły, które mogą się utrzymywać maksymalnie do godziny 10-11 w naszym regionie. Nadal ciepło, do 19 stopni, choć poranek przyniesie nam raczej niskie temperatury. 9-10, lokalnie 11 stopni. Warunki biometeo jutro obojętne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
0: Właśnie minęła 20. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Gęste mgły w wielu regionach, są alerty najniższego stopnia. Wrócimy też do próby ataku terrorystycznego w samolocie linii Fly Dubai i zajrzymy na tenisowy turniej w Pekinie. Marcin Krzemiński. Przed nami kolejny wieczór, noc i poranek z gęstymi mgłami. Za 2 godziny zaczną obowiązywać alerty pierwszego stopnia w 9 województwach. To głównie północna i zachodnia Polska. A konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, na częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
3: W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występu w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
5: Dzień. Dwa. Trzy.
3: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Sensacja na tenisowym turnieju w Pekinie. Świeżo upieczona liderka tenisowego rankingu WTA, Jelena Rybakina, przegrała swój pierwszy mecz w tej roli. Kazaszka w drugiej rundzie turnieju w Chinach uległa dopiero 118 na liście tenisistek Alinie Czarajewej z Armenii 6-3, 4-6, 3-6. Dodam, że z Polek w Pekinie pozostała tylko Iga Świątek. Jej rywalką o 1/8 finału będzie Chorwatka Donna Vekić.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 000 złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj zdrapu i wygrywaj nawet 200 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.